0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Muzyczne hity bez przerwy.
1: To działa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dziękujemy. Max.
4: Jutro nie, bo jutro jest dzień mamy, ale pojutrze mówisz do mnie, proszę księcia.
5: Asia Małuzirek, Jakubek.
3: Dzień dobry.
5: Proszę księcia, w środę słuchajcie koniecznie. One,

0: Nowa propozycja od Olivii Rodrigo. Nie wiem jak wy, ale ja czuję, że będzie hit na lato.
1: Chodźcie do kuchni. To jest poranek RMF Max. Chodźcie do kuchni fińskiej. Finlandia ma teraz taki plan, żeby cały świat przekonać do swojego jedzenia. Będą oferować specjalne wycieczki. Jedziesz i jesz, między innymi kali kari liletty. Są rurloniki z kapusty albo herne keito. Zupa z zielonego groszku, herny keito, albo laipa justo, ser krowi taki zapiekany.
0: Można by tak żyć, powiem ci, całkiem smacznego.
1: A nie na zdrowie, jak wcześniej przy Finlandii bywało.

0: tym rytmie ogarniamy wszystkie nasze poniedziałkowe wyzwania. Jest ich trochę, na szczęście macie hity na maksa w RM Wax i informacje z regionu będą o 6 za chwilę.
1: W tym roku, słuchajcie, ma nie być kolejek po truskawki. Tak przewidują sprzedawcy.
2: A dlaczego?
1: Bo będzie tak drogo, że nie będziemy chcieli ich kupić.
0: Aj, to będziemy chcieli kupić, żeby ci, którzy je produkują, żeby zarobili. Hello!
1: Proste.
0: Panie rolniku, dobrego dnia!
3: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Zaczynamy flesz RMF Max Mazowsze od łona natury. Zakończyła się inwentaryzacja zwierzyny w Nadleśnictwie Ciechanów. Akcja przeprowadzona jest każdego roku i obejmuje wszystkie występujące w kompleksach leśnych gatunki. Od dzików i saren, po łosie czy jelenie.
4: Tendencja jest w zasadzie, pomimo ciężkiej zimy, jeżeli chodzi na przykład o łosia, no wzrostowa ciągle, nie zatrzymuje się ta populacja. Od kilku czy kilkunastu lat mamy go coraz więcej, no tutaj mamy nawet 474 sztuki łosia, co widać zresztą, bo to wszędzie możemy go spotkać. Jadąc samochodem widzimy go na polach, jadąc przez las przebiega nam drogę, także no to jest gatunek, który w zasadzie się niczego nie boi.
3: Mówił Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. Najmniej licznym gatunkiem jest szakal złocisty. Mamy podobno tylko 7 sztuk. 28-latek z Naruszewa po roku ukrywania się przed policją i 3 listami gończymi wydanymi przez poński sąd trafił wreszcie w ręce funkcjonariuszy. Mężczyzna ma odbyć karę ponad 2 lat pozbawienia wolności, a jak informują policjanci, chodzi m.in. o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do wyroku sądu oraz niewykonanie zastępczej kary aresztu za wykroczenia drogowe po użyciu alkoholu. Będzie renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Nasierowo, Dziurawieniec w gminie Gołymin Ośrodek. Na realizację ważnej inwestycji samorząd pozyskał 225 tysięcy złotych. Co zostanie zrobione? Posłuchajcie o szczegółach.
5: Zbiornik zostanie oczyszczony, bo to jest renowacja starego stawu. Będzie oczyszczony, będą nowe burty porobione i cały teren wokół tego zbiornika będzie też odkrzaczony i żeby był dostępny dla mieszkańców. I chodzi tu też w sumie o to, żeby zbierał wodę tak bardzo potrzebną w ostatnich latach.
3: Mówił Adam Piotr Budek, wójt gminy Gołymin Ośrodek.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
3: Na koniec flesza w RMF Max Mazowsze jeszcze informacja dla tych, którzy chcieliby zaczerpnąć trochę kultury. Trochę wolnego, pogoda zachęca do wyjścia z domu, można planować weekendowy wypad do kina, nawet rodzinnie. I nawet wtedy, jeśli akurat najmłodszy widz nie za dobrze znosi zbyt głośne dźwięki i migające światła. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie organizuje w sobotę kolejny seans przyjazny sensorycznie. Na ekranie będziecie mogli zobaczyć film pod tytułem Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Gdy ktoś rodzi się pół kurczakiem, a pół zającem, to już wiadomo, że przed nim wyjątkowe rzeczy i przygody i tak też jest w tej opowieści, szczególnie kiedy okazuje się, że nie jest jedyny, a gdy cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni Świstaka. Początek seansu o godzinie 14:30 to w sali kinowej w szkole TWP przy Kraszewskiego.

0: Baby Rexa, Fightless, 9 minut po godzinie 6. Tu RMF Max.
1: Dzień dobry, jest poniedziałek. Siemanko. W razie gdybyście jeszcze nie ogarnęli, co się dzieje po weekendzie, to jest poniedziałek.
0: I nie ma prezydenta. Przynajmniej nieoficjalnie w Krakowie wybory, referendum oczywiście na bieżąco we fleszu RMF Max. Bądźcie blisko, by być dobrze poinformowany.
1: A za oknami idzie lato.
0: Lato.
1: Idzie lato, będzie ciepło, ale uwaga, bo może być wiecznie w tym tygodniu.
0: Na szczęście to jest letni wiatr, delikatny jak muśnięcie wiatr. Aż Szameus i rodzina.

0: Oj, ta kula ziemska dzisiaj o 6.18 kręci się trochę szybciej niż dyskotekowa kula, która wprawiona w ruch przez Alfa Arben i René Billera nabiera rozpędu w poniedziałkowy poranek. Tak to widzę.
1: Ważne, żeby się wam kręciło we właściwą stronę, bo jak tak. Się będzie kręciło w drugą, to się wam może zakręcić w głowie, a po co to w poniedziałek bez sensu zupełnie.
0: Baby. Muszę wam powiedzieć, że są takie miejsca, gdzie wisi zdjęcie Asi Meły, tam pod spodem jest napisane, jak ona mnie kręci. Powiem wam konkretnie, gdzie to jest.
1: Nie ma takich.
0: Jest o czym, Asia, hello. 19 minut po godzinie 6, zakręcona Asia Meus, Irek Jakubek, jesteśmy razem z wami. Zróbcie sobie fajny poniedziałek, bądźcie z Maksem przez cały dzień.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: na Maxa na poniedziałek. Na Maxa winaile Pedre I Was Made w RMF Max oczywiście.
1: Pół do siódmej na naszych zegarach Amerykanie odkryli kompot. To się nazywa odkryć Amerykę, nie? Będąc Amerykaninem łatwo nie jest, ale Amerykanie odkryli Amerykę, odkryli nasz polski, europejski kompot i żyje tym absolutnie cały internet, nie tylko w za wielką wodą, ale i w Europie, bo Europa się śmieje.
0: A dla Amerykanów naprawdę przełomowe wydarzenie. Co więcej, to nie jest kompot u nich, tylko gotowana woda owocowa. Tak sobie to nazwali.
1: In English, please?
0: Stewed fruit water.
1: Oh, matko, oh my gosh! Tylko ważne, żeby dać im jeszcze instrukcję obsługi kompotu, bo wiadomo, że w kompocie najważniejsze są owocki.
0: To prawda.
1: I jak na dnie szklanki zostanie ci ten owocek i ty będziesz już przechylać, tak?
0: No.
1: I klepać w denko, tak, żeby wypić ten owocek.
0: Tak.
1: Zawsze trzeba uważać, że może być w środku pestka. A w śliweczce to już szczególnie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 21 minut i 7. Ulubione piosenki twojej matki. Jutro wszystkie. Dzisiaj także, chociaż mama jeszcze o tym nie wie, że Daya i Albi to jest to, w sprawie czego muzyczne serduszko bije jej trochę szybciej.
1: Jutro jest dzień mamy, szybka przypominajka. Aha. A za miesiąc będzie już lato.
0: Och tak.
1: I praktycznie będą też wakacje.
0: Och tak.
1: I już wiemy, kiedy najlepiej pojechać nad Bałtyk.
0: O, tego nie wiedziałem przecież. No.
1: Najlepiej między listopadem a kwietniem, bo wtedy jest najwięcej jodu.
0: Jodu. Poza tym zimą najlepiej jechać nad Bałtyk, bo wtedy jest pewna pogoda. Masz nadzieję, że chociaż tam nie będzie z minus 20, nie?
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, czeki dał.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: minut i siódma poranna moc od hitów na maksa jest właśnie tu w RMF Max.
1: A wiadomo, że nic nas tak nie cieszy w poniedziałek, jak perspektywa krótkiego, kolejnego tygodnia pracy.
0: Och tak, bo przecież czerwczóweczka wjeżdża w przyszłym tygodniu. Czwartek wolny, piątek wolny, sobota wolny, super.
1: Jest pomysł, żeby ten piątek po czwartku świątecznym, po Bożym Ciele, był wolny tak w ogóle na zawsze z ustawy.
0: Brawo.
1: I nawet już jest taka petycja na biurku prezydenta właśnie z tym pomysłem.
0: A przepraszam, do prezydenta Nawrockiego, tak?
1: Tak, Nawrockiego.
0: A, to niedobrze.
1: Dlaczego?
0: Bo trzeba było napisać do prezydenta Krakowa Miszalskiego, bo on jest teraz ekspertem od długiego wolnego. Właśnie dostał po referendum wolne. RMF Max.

0: 9:30, kilka chwil przed 7:00 w porannym poniedziałkowym RMF Max.
1: A jedynka na Pomorzu, są utrudnienia, o tym będziemy mówić. Wyniki referendum prezydenckiego w Krakowie, ten temat także u nas na rozkładzie, a do tego łatwo gang. Kto słucha RMF Max do poranku, jest dobrze poinformowany, więc zostańcie z nami koniecznie, bo za 4 minuty o 7:00 informacyjny flash.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Siódma na zegarach RMF Max oznacza Fresh Sport, pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam na informacje w pigułce. No i wyjątkowo dziś Kraków otwiera to poranne wydanie Flesza. Mieszkańcy odwołali ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tak wynika z tych wstępnych informacji. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki. Po potwierdzeniu ważności referendum miasto czekają przyspieszone wybory zarówno na prezydenta, jak i do Rady Miasta.
0: Słuchacie RMF Max.
1: O takich akcjach warto mówić. Łatwo Gang dotarł do Gdańska. Influencer Weekend przejechał na rowerze blisko 700 km w 52 godziny, a wszystko dla dzieciaków, które potrzebują wsparcia. Zebrał 12 milionów dla Maxa, 3,5 dla Adasia i ponad 4 miliony dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową.
2: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
1: Mówił bardzo skromnie jednak pomysłodawca całej akcji. A teraz o uwagę prosimy kierowców z A1 w Pomorskiem na wysokości węzła Pelplin w pobliżu miejscowości Ropuchy. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi. Co szósty Polak nie wie, co zrobić w przypadku kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z najnowszego raportu portalu chroń.pesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych poniżej 25 lat prawie połowa nie wiedziałaby, co zrobić. Numer PESEL można zastrzec na trzy sposoby. W aplikacji mObywatel, na stronie internetowej gov.pl lub osobiście w urzędzie. Dzięki temu nikt nie weźmie na nas pożyczki.
3: Zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
4: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód czy wynajmą mieszkanie.
3: Bartłomiej Drost z portalu chroń.pesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Piękny występ naszej tenisistki w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. Magdalena Ed wygrała z Czeszką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6. Walka trwała prawie 3 godziny, a Polce doskwierał ból kolana.
5: Był to bardzo trudny mecz. Szczerze, czułam, że trochę mi się należała kara w tym trzecim secie za tego pierwszego, za tego voleja w pierwszym secie.
1: Mówiła Magdalena Ed. Dziś w samo południe Iga Świątek zagra z Australijką Emerson Jones. W angielskiej Premier League Arsenal pokonał Crystal Palace 2-1. To pierwsze mistrzostwo Anglii dla kanonierów od 22 lat. A piłkarze Wisły Kraków wygrali ostatni mecz sezonu w pierwszej lidze 2-0 z Pogonią Siedlce.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Jeśli chodzi o pogodę, to nie będzie dziś poszkodowanych, dlatego że cała pogodowa mapa zalana jest słonecznymi akcentami. Na termometrach maksymalnie w okolice 22 stopni w Suwałkach, 23 zobaczą mieszkańcy Trójmiasta, 25 stopni to Kraków, Katowice, Rzeszów, Warszawa, 26 we Wrocławiu i najwięcej 28 w Zielonej Górze, no więc lato na całego. Opadów deszczu nikt nie przewiduje.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
7: W pogodzie mamy lato na maksa, 4 po 7. Dzień dobry, Polsko!

0: Mamy takie numery, które powodują, że poniedziałek jest wielką przyjemnością. 9 minut po godzinie 7, bo się nad tą przyjemnością zacząłem zastanawiać.
1: Zauważyłam się, zawahałeś.
0: Czy dzisiaj poranek RMF Max jakiś bardziej wyspany, niewyspany, Asia Meus, jak zawsze, normalnie rzeszka, a ja próbuję za tym nadążyć i to ja jestem Irek Jakubek.
1: Tak, właśnie. W temacie niewyspania to jest ważna sprawa, bo są takie badania, które pokazują, że dzisiejsi nastolatkowie śpią mniej niż jakiekolwiek poprzednie pokolenie.
0: O, proszę bardzo.
1: Nastolatkowie są bardzo niewyspani, proszę. A to między innymi dlatego, że szkoła zaczyna się za wcześnie.
0: Tak, coś czułem, a wakacje za późno. To powinno być. Jak internet wam zabrał sen, pamiętajcie, radio RMF.

Oj tak, my wiemy jak zagrać, żeby wam się dobrze wstawało. 17 minut po godzinie 7. Kto chciałby wygrać w poniedziałkowy poranek 300? Niech słucha RMF Max, bo za chwilę mamy przyjemne poranne rozdanie.

0: Wstajesz rano, włączasz głośniki, ustawiasz je na RMF Max i od razu dzieje się dobry poniedziałek. Tak to działa.
1: 20 minut po godzinie 7. W jakim jesteście dzisiaj nastroju? Państwo piszą SMS-owo na 3001, a Irek z Aśką czytają te wasze SMS-y wiadomości, wybierają jedną i do tej osoby zadzwonimy i ona sobie zagra o 300. Fajnie, fajnie.
0: Super, tylko super. To ten wasz nastrój to tak opiszcie w maksymalnie 3 słowach, jak
1: tak,
0: dacie radę.
1: No, ja bym jeszcze przeczytał, ale Aśka wiadomo jest mini... No, nieważne. Lubi was, powiedz.
0: 3001, tam
1: tak,
0: piszemy.
1: Robi tak, żebyście mieli łatwiej nastrój, ale maksymalnie 3 słowa na ten temat wasz poniedziałkowy opisujecie, wysyłacie SMS bez żadnych dodatkowych opłat, a do wzięcia 300 w bardzo prostej zabawie, jak to w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla sebe.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: pum pum girl.
1: No Wisła Kraków w Ekstraklasie. Takie mają nastroje nasi słuchacze. 29 minut po godzinie 7.
2: No i maślanka na plecach, bo wczoraj było ostre słońce. Dzisiaj są konsekwencje.
1: Bardzo poniedziałkowo, bojowo, jak piszą do nas na 3001. Wszyscy, tylko nie...
2: Michał?
1: Michał! Cześć Michał, siemano rano, cześć Misiek.
3: Witam.
1: Cześć Misiek, jaki u ciebie nastrój dzisiaj o 7.30?
3: Dryfująca motywacja przed pracą.
1: Dryfująca motywacja, Boże, jak to pięknie brzmi.
2: Poetycko nawet.
1: Tak, ty jesteś jak Titanic, a praca jest jak ta góra lodowa, która na ciebie czeka. Nie rozbij się, byku, po drodze 300 zł do wygrania w RMF Max.
2: Wsiadaj z nami, jedziemy dzisiaj razem do Matczyna.
1: Matczyna, bo jutro do matki będą jechać wszyscy, ale RMF Max pamięta w Wigilię Dnia Matki, że Matczyn jest na pięknej mapie naszego kraju.
2: I będziemy cię pytać, kto do Matczyna ma bliżej, odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Jak dobrze, to dostajesz kasę, jak źle, to nie.
1: Irek jedzie z radości. Na Podkarpaciu, do Matczyna.
2: A Aśka, czyli ja, wiadomo, ja jadę z miłości.
1: Z miłości, no kto ma bliżej? Radość czy miłość?
3: Radość.
1: Dobrze!
2: Wszystko wyrównane na drugie pytanie. Ja jadę do Matczyna z miejscowości Żale.
1: Żale, no co zrobić, tak bywa czasem. A ja z miejscowości Lenie Wielkie. Kto ma bliżej, Asia czy Irek do Matczyna? Asia czy Irek? Szybko, Irek.
2: Ja mam bliżej i poszła twoja jedna stuwa. Zostały ci dwie trzecie pytanie. Do Matczyna Irek jedzie z miejscowości Nie myje ząbki.
1: Nie. Aśka z miejscowości Wielkie Oczy.
2: Takie właśnie zrobiłam.
1: Jak kto znaki ma drogowe. Bliżej. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek i dlaczego...
2: No?
3: Aśka. I dlaczego Aśka?
2: Dobrze! Dwie
1: stówy. Słuchaj, dwie stówy dla ciebie, Misiek. Matka jest dumna.

0: Numer, który uwielbiacie o poranku, bo on brzmi jak taka rozpędówka prosto do dobrego dnia.
1: 20 minut i ósma. Szóstego ślubu nie będzie. Tak powiedział Michał Wiśniewski.
0: A jak to? Ja ostatnio widziałam, że powiedział, że nie jest singlem.
1: Bo Asia, jest jeszcze coś pomiędzy ślubem a byciem singlem.
0: Co?
1: A konkretnie pomiędzy byciem singlem a ślubem. I to jest tak: motocykl, chodzenie na ryby, wyjeżdżanie z chłopakami, balety do 5 rano, odpisywanie na DM-y.
0: Dużo o tym wiesz.
1: Tak, kolega mi mówił, tak to działa. Pozdrawiam tych, którzy są po ślubie i mają te wszystkie wymienione rzeczy w garażu, nie?
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: telefon. Oj tak, beautiful. Mam nadzieję, że wy też bawicie się muzyką dokładnie tak samo jak my. 10 minut i godzina 8 tu RMF Max.
1: Najgłośniejsza wypowiedź tego weekendu.
0: Och, tak.
1: Taco Hemingway na Narodowym prosto ze sceny rzucał super radę.
0: Rady od Taco.
2: Rada pierwsza.
0: Rada.
2: Czytajcie książki.
0: I hałas dla książek nie był jedyną radą, która poleciała na scenie Stadionu Narodowego, na której Taco Hemingway.
1: Taco radził też, żeby skasować wszystkie social media, bo to dobrze robi. Dbać o ciało, ale pamiętać, że nie jesteśmy tylko tym ciałem. No i Taco jeszcze mówi, obserwujcie, zapisujcie, twórzcie i uczcie się cały czas.
0: A jak chcecie posłuchać tego, co dzieje się na koncertach, na kolejnych koncertach Taco Hemingwaya, no to słuchajcie, to jest rada od nas. Słuchajcie RMF Max, bo wejścióweczki polecą w tym tygodniu na krakowską odsłonę jego turu. Stay for the night. Najnowszy Martin Garrix. Call it what you want. Z Edem Sheeranem.

0: ulubiony, nasz też Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: O 8 będzie nowy Flesza, w nim ostrzeżenia dla kierowców, S2 i Krajowa 79 z utrudnieniami.
0: I oczywiście referendalne podsumowania, co dzieje się w Krakowie. A ma znaczenie dla całego kraju. O tym we Fleszu za 4 minuty. Bądźcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Jest 8 w RMF Max, a to pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Na otwarcie mamy pilną wiadomość ze stolicy Małopolski. Aleksander Miszalski żegna się z fotelem prezydenta miasta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum opublikowała informacje dotyczące wyników wczorajszego głosowania. To jest ważne i rozstrzygające.
1: Gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581, liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631.
0: Tymczasem w przypadku Rady Miasta frekwencja wyniosła 29,97% uprawnionych, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest nieważne. Zgodnie z przepisami przedterminowe wybory prezydenta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od dnia referendum. Najważniejsze informacje w pigułce. Tylko w RMF Max dostaliśmy sygnał z S2 w Warszawie. To jest odcinek między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem. Po zdarzeniu 3 osobówek zablokowany jest pas, jest nie w kierunku Poznania. I na tym niestety nie koniec. Na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem na odcinku Kraków-Pacanów w pobliżu miejscowości Nowy Korczyn z pojazdu ciężarowego na drogę wypadł ładunek. Wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Słuchacie RMF Max.
0: No a świat czeka na porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Strony zasygnalizowały w weekend, że choć wciąż istnieją punkty sporne, na stole jest projekt dokumentu, który zakończy wojnę. Już teraz widać, jak na te doniesienia reagują globalne rynki. Ropa Brent wyraźnie w dół o prawie 9%. Jak donoszą irańskie media, zgodnie z negocjowanym porozumieniem, transport ropy przez cieśninę Ormus mógłby wrócić do normy w ciągu 30 dni od zawarcia pokoju. To wszystko na teraz. Czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Tuż po tym prognoza pogody.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Dwie polskie tenisistki zameldowały się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyły Magdalinet i Magdalena Fręch. Linet wyeliminowała Terezę Walentową. Rywalka Fręch, Elena Gwiela-Ruse, poddała mecz w drugim secie z powodu kontuzji. No a teraz zmiana dyscypliny w lidze NBA. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82. W pierwszym finałowym meczu Superligi popisali się też piłkarze ręczni Industrii Kielce. Ograli Orlen Wisłę Płock 30-25.
3: To dopiero początek, dopiero pierwszy krok, więc myślę, że ten drugi mecz będzie dużo, dużo cięższy.
0: Mówił Piotr Jarosiewicz.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Termometry w naszym kraju będą dziś pokazywały bardzo przyjemne, wręcz letnie wartości. Maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście, 24 zobaczą mieszkańcy Szczecina, 25 stopni w Bydgoszczy, w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie i nawet 28 stopni w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o słońce, ono nie będzie miało specjalnie konkurencji. Dziś zdecydowanie go nie będzie brakowało. Jutro mogą się pojawić takie delikatne obłoki, ale właściwie będzie pięknie.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: 7:45, spójrz teraz w lustro, popatrz i pomyśl. Jedyną konkurencją dla słońca jesteś dzisiaj ty. Yeah.

0: I 25 maj, a 11 minut po godzinie 8. Hej, Polski przede wszystkim, Joanna Meus, Ireneusz Jakubek. Dzień dobry, Polsko.
1: Dzień dobry.
0: Bilety do Parku Rozrywki 4 rozdajemy w tym programie. Bądźcie blisko, by zaszaleć razem z nami w Zatorze w Małopolsce.
1: Nasz człowiek w kosmosie, doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski, trochę za dużo powiedział i teraz już nie bardzo może mówić, bo powiedział ostatnio, że Europejski Program Bezpiecznej Łączności Satelitarnej, w którym Polska uczestniczy, bardziej niż Polsce, służy Niemcom i Francji.
0: Mówiłem, że prawdę powiedział, tylko też nie mogę mówić. Przepraszam, już będę mówił tak, żeby mnie było słychać. Jeszcze nie mam zakazu. Ale przynajmniej wiadomo, dlaczego on wszędzie chodził ze swoją kochaną, piękną żoną. Tak? Że jak jemu zamkną usta, to przynajmniej ona nam wszystko powie, co trzeba. I bardzo nam z tego powodu miło.

0: wszystko zwiewnie słonecznie, czyli tak jak powinno się brzmieć w poniedziałek o poranku. Alo Dikali, Drive Into Me. RMF Max.
1: 19 minut po godzinie 8, jeżeli często na pytanie co odpowiadasz śmigło, to dobrze, to dobrze, bo mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki. Zabawcie się razem z nami w małopolskim Zatorze, przejedźmy się rollercoasterami, przeżyjmy coś wyjątkowego.
0: Ale żeby to zrobić, to trzeba odpalić głosówkę i się nam nagrać, a dzisiaj w dniu, w którym już chyba oficjalnie otwieramy taki sezon na wiatraki biurowe i wszystkie klimatyzatory, takim właśnie wiatrakiem biurowym będziesz.
1: Co?
0: Śmigło.
1: Dziękuję. Tak to właśnie działa. Dzisiaj jesteś klimatyzatorem, wiatrakiem, dzięki któremu świat jest trochę fajniejszy. Zostawiasz taką głosóweczkę, jak nas przekonasz, 4 wejściówki do parku rozrywki twoje. Max. 20 minut po godzinie 8. Messenger z głosówkami RMF Max już się kręci.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundery!
10: Kto?
11: Wundery!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Mój wiatrak robi tak.
2: I to jest na niskich obrotach jeszcze, to jest Tomuś, super, super wiatrak, który nagrał swoją głosóweczkę, bo skuteczny jest Tomek, nagrał swoją głosóweczkę w sprawie czterech wejściówek do Energylandii w naszym porannym konkursie.
3: I dokładnie tak samo zrobiła Ula.
2: Ula. Wow, Ula, dzięki za ten zapach. Zapas, przepraszam. O, jednak prorocze były moje słowa. To był zapas świeżego powietrza.
3: Paweł
2: wiatrak! Tak, to wiatrak spalinowy, który zapalił za pierwszym razem.
3: Ale mamy też człowieka wiatraka.
2: Tak. Don Kichot naszego programu. Marcin, ale zwróćcie uwagę paszczowo. Cztery wejściówki do Energylandii w porannym konkursie. Dzisiaj wygrywa
3: Paulina!
2: Paulina!
4: O, jak chłodzi.
2: No proszę bardzo, jest jeszcze opinia niezależnych ekspertów.
4: O, jak chłodzi.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Bledka. Bledka śpiewa w RMF Max specjalnie dla tych, którym mocniej zabiło w ten weekend serce i poczuli, że chcą czegoś więcej.
1: Kiedy patrzyli na to, co wyprawia Łatwogang na rowerze.
0: Brawo.
1: I jak pięknie kręci się licznik. Prawie 20 milionów złotych podczas tej akcji zostało zebranych. I to jest kasa, która pomoże trzem chłopcom.
0: Super.
1: Maxowi, Adasiowi i Wojtkowi.
0: Brawo Łatwogang, brawo ci, którzy pomogli. Sprawa jest trochę tak, jak przejażdżka na rowerze. To się dopiero rozkręca, wiesz? To się dopiero rozkręca. Fajnie jest.
1: Super.
0: W poniedziałek o 8:40 żyć w kraju, w których dobrych ludzi jest naprawdę tak dużo.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Tak już jest! Niskie ceny są codziennie.

0: a wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
4: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza uczniów partnerskich szkół ponadpodstawowych z powiatu ciechanowskiego do udziału w projekcie Młodzi Inspirują. Zgłoszenia do 27 maja. Szczegóły na stronie pckisz.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2026.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Genetycznie bardzo silnie przyciąga nas do tego numeru, bo to po prostu jest świetny kawałek i tak powinien brzmieć każdy poniedziałek o tej porze w RMF Max.
1: Wow, Bausa i Magnetic. Lubimy wam tak zagrać, a jeszcze bardziej lubimy wziąć was w obroty. A wszystko po to, by było łatwiej wygrać trochę więcej niż 14 470.
0: Ale trochę mniej niż 14 490.
1: Ludzie, czy wy to słyszeliście? 14 470 za mało, 14 490 za dużo. Czyli coraz mniej możliwości, by nie trafić, a coraz więcej szans, by w dziesiątkę wstrzelić i wygrać kwotę, która jest gdzieś pomiędzy.
0: Bo to działa tak, że jak wchodzicie do finału zabawy za dużo, za mało i trafiacie w kwotę i traficie idealnie w tą, którą ukryliśmy, to te pieniądze wszystkie są wasze.
1: I na www.rmfmax.pl teraz wleciały dodatkowe szanse, tak żeby każdy, kto chce wygrać coś pomiędzy 14 470 a 14 490 miał trochę łatwiej.
0: www.rmfmax.pl, tam wchodzicie, tam mnożymy wasze szanse.
1: Właśnie teraz.

0: gramy hity na maksa. 4 minuty i godzina 9.
1: Będzie taniej na stacjach benzynowych. Wszystko wyjaśnimy we Fleszu punktualnie o 9. Zostańcie po więcej szczegółów.
2: Max. Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczyk, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczyk, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: 9 na zegarach RMF Max Mazowsze, Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Nadal nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Mimo to kierowcy mogą niebawem zobaczyć obniżki na stacjach paliw. Dziś obowiązują jeszcze ceny weekendowe.
1: Od wtorku spodziewajmy się obniżek o kilkanaście groszy za litr. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego, bo rafinerie ogłosiły przeceny. Ceny w kolejnych dniach będą uzależnione od rozwoju negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.
0: O czym informował Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Po 9:00 krótko o sytuacji na drogach w regionie. Drogi krajowe i wojewódzkie bez większych utrudnień. Kierowcy w Ciechanowie mogą za to stanąć na dłużej w korkach na Pułtuskiej i Wojska Polskiego. Za to na pogodę narzekać za kółkiem nie możecie. Jest słonecznie, widoczność doskonała, a jezdnie suche. Policja apeluje, żeby nie szarżować na drogach. Więcej o samej pogodzie powiemy po fleszu. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie. W tym fleszu ważna informacja dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe w Mławie. Dziś ruszył nabór wniosków na dotacje.
3: Modernizacji, remontów czy poprawy infrastruktury drogowej. Ogłosiliśmy taki konkurs, nabór wniosków do 8 czerwca, a realizacja zadania do 30 listopada.
0: Mówił Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. Więcej informacji o naborze znajdziecie na stronie internetowej miasta. Siedzi sobie beztrosko i rozmyśla nad kondycją Ciechanowa. W tym mieście pojawił się kolejny rycerzyk. Tym razem rzeźba stanęła na placu przed ratuszem, tuż przy fontannie. Uroczyście odsłonięto ją w piątek podczas imprezy związanej z otwarciem całego placu. Rycerzyk stanie się kolejną atrakcją turystyczną i dołączy do szlaku Ciechanów miastem rycerzy, który, jak dowiedziała się nasza redakcja, cieszy się sporą popularnością wśród osób odwiedzających to miasto. Archiwum Państwowe w Warszawie i Mławski Ratusz zachęcają do udziału w konkursie Mława na fotoplastikonie. Jeżeli macie w swoich zbiorach stare fotografie miasta i chcecie się nimi podzielić, to jest propozycja właśnie dla Was.
4: Wystarczy przesłać mailowo lub dostarczyć osobiście jedno archiwalne zdjęcie z XIX lub XX wieku do lat 30. z krótkim opisem. Organizatorzy konkursu poszukują fotografii, które pokazują dawne wydarzenia i uroczystości, życie codzienne mieszkańców, pracę, rzemiosło i działalność artystyczną oraz krajobrazy i widoki Mławy czy regionu. Najciekawsze zdjęcia zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane m.in. w ramach wystawy Mława w fotoplastikonie.
0: Zdjęcia możecie nadsyłać do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie do 4 czerwca. A za godzinę we Fleszu?
5: To świetna propozycja dla osób, które lubią muzykę country, chcą aktywnie spędzić czas i spróbować czegoś nowego.
0: A co to za propozycja? O tym powiemy w RMF Max po 10:00.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Ciężko będzie wysiedzieć 8 godzin w pracy, kiedy za oknem taki raj. A ma być dużo błękitu, dużo słońca i niespecjalnie dużo chmur. Po południu to już w ogóle trudno będzie je znaleźć. Więc jeśli pozwala Wam na to zdrowie po super weekendzie, to lećcie na lody, na rowery, na rolki, nad jezioro albo rzekę. Bo na termometrach nawet do 25 stopni w cieniu, czyli jednym słowem skwar i bez wody i nakrycia głowy, z domu nie wychodźcie.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. RMF Max.
6: Synek, teraz wchodzisz na www.rmfmax.pl i w zakładce konkursy znajdujesz sobie coś na Dzień Matki.
7: Córka, ty też tak zrób.
6: Ale synek.
7: Bo dzień mamy jest jutro.
6: Tak, 5:30, zaczniemy go świętować. Asia Mełz, Irek Jakubek, dzięki, że z nami jesteście. To będzie super poniedziałek.

0: Davido. Zakład, że niektórzy z was odpalili się z takim numa jej. W końcu to ten sam beat, ale David Guetta i One Republic wzorowo to rozkręcili. I don't wanna wait pod ten poniedziałek. No właśnie, czas najwyższy udowodnić, że nie taki straszny ten dzień, jakim go malują. Hity na pewno pomogą. Już za moment Lady Gaga, będzie też James Hype, a my zaczynamy najlepszy program do słuchania w pracy, czyli Belada Obiadów RMF Max Mazowsze. Witajcie. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

Pięknie to wjeżdża w ten słoneczny poniedziałek. Enrique, Pitbull i I Am Gino w RMF Max Mazowsze. A sezon na szkolne wycieczki oficjalnie się otwiera. No, dzieciaki to mają teraz w głowie pewnie tylko chipsy i brak lekcji. Nauczyciele pewnie hurtowo łykają painkillery, a rodzice obgryzają paznokcie i modlą się, żeby ten pełnoletni autokar w ogóle odpalił. I tutaj do akcji wkraczają policjanci z Ciechanowa, Mławy i Płońska. Ponoć trzepią teraz każdy autobus od opon aż po klimę. Tylko trzeba im wcześniej dać znać. Jeśli więc chcecie mieć święty spokój, to wystarczy kilka dni wcześniej zadzwonić do mazowieckiej drogówki, podać czas i miejsce zbiórki, a mundurowi wpadną, ogarną temat i dadzą zielone światło. Wiecie, warto poczekać te pół godziny. Może pan kierowca będzie miał focha o ten przetrzepany dowód rejestracyjny, ale przynajmniej dzieciaki nie zaliczą powrotu na piechotę.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: notuje Eben, to można wchodzić w poniedziałek z taką totalnie luźną głową. Hollow w RMF Max. I wiem, że się rozmarzyliście, więc teraz dla odmiany postawimy was na nogi. Uwaga, bo dzisiaj ogarniamy nie tylko ten czas pracy, ale i liczymy kasę. To znaczy, ty będziesz liczyć w finale. W naszej Max Puli czeka na ciebie tajemnicza suma. Coś między 14 470 a 14 490. I w finale musisz tylko powiedzieć, ile tego dokładnie jest. Słuchajcie, to jest tylko 20 ziko różnicy. To najprostsza zabawa ever, więc powiem wprost. Wskakuj na rmfmax.pl, klikaj to. Albo zgłoś się do finału przez fona, pisząc po prostu hasło MAX na 7327 za skromne 3,69.
1: MAX. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 470 zł to za mało.
5: A 14 490 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.

0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: Tu jest RMF Max.
11: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
12: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
13: Hity na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: Ciężko będzie wysiedzieć 8 godzin w pracy, kiedy za oknem taki raj. A ma być dużo błękitu, dużo słońca i niespecjalnie dużo chmur. Po południu to już w ogóle trudno będzie je znaleźć. Więc jeśli pozwala wam na to zdrowie po super weekendzie, to lećcie na lody, na rowery, na rolki, nad jezioro albo rzekę. Bo na termometrach nawet do 25 stopni w cieniu, czyli jednym słowem skwar i bez wody i nakrycia głowy, z domu nie wychodźcie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

Wystarczy kungs i od razu odpalamy podprzestrzeń. Wiecie, włączamy warp jak w Star Treku i ogarniamy wszystko w okamgnieniu w RMF Max Mazowsze. A Jurand Ciechanów właśnie odpalił tryb wakacje. Ale słuchajcie, oni zamiast leżeć plackiem na plaży, rozkręcają temat transferów. Wiadomo, sezon zamknięty, połowa składu spakowała manatki, więc trzeba było szybko łatać dziury, żeby na jesień nie grać w trzech. No i jest pierwszy ogień, słuchajcie, bo wjeżdża Marek Wasilewski. Gość ma 23 lata, biega po prawym skrzydle i ostatnio w AZS-ie UW Warszawa nastukał aż 104 bramki. Słuchajcie, on jest lepszy niż lewy. Wiadomo, może dyscyplina z deka inna, ale wyniki ma naprawdę całkiem niezłe. A więcej o transferowych akcjach w Jurandzie powiemy wam dzisiaj we fleszach w RMF Max Mazowsze. Najnowszy już niebawem, punktualnie o 10:00.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Po 10:00 Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego. Ratownicy podjęli decyzję o wejściu po tym, jak do Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyszedł SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia u dzieci znajdujących się w środku.
5: Tam jednak nikogo nie było.
6: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
5: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
7: Sytuacja nie do obrony.
5: Mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
4: Tyle Kacper Wróblewski.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
4: Teraz we Fleszu po 10:00 szybki rzut oka na sytuację drogową w regionie. Drogi krajowe i wojewódzkie bez większych utrudnień. A w miastach kończy się już poranny szczyt komunikacyjny, więc nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem. W RMF Max zmieniamy temat. Bycie rodzicem zastępczym niesie ze sobą wiele wyzwań, ale także wspaniałych chwil. O tym mówiono ostatnio w Mławskim Kinie Kosmos podczas konferencji Piecza Zastępcza na terenie powiatu mławskiego. Głównym celem spotkania była diagnoza aktualnych problemów w funkcjonowaniu lokalnej pieczy zastępczej, wymiana doświadczeń i integracja instytucji oraz osób zaangażowanych w pomoc rodzinom. Głównym punktem spotkania był głos oddany przedstawicielom rodzin zastępczych, którzy opowiedzieli o realiach swojej codziennej pracy i wyzwaniach, z jakimi mierzą się każdego dnia. Przy okazji warto przypomnieć, że nieustannie poszukiwane są osoby, które chciałyby stworzyć zastępczy dom dla dzieciaków, które nie mają swoich rodziców. Kroki nie są zbyt skomplikowane, a powtarzalne sekwencje sprawiają, że zajęcia są dostępne dla każdego. Miejski Dom Kultury w Mławie zaprasza dziś na pierwsze w tym roku warsztaty tańca liniowego. Początek o 16:15. A co tam się będzie działo? O to pytamy dziś Beatę Rudzińską z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
8: Pozycja dla osób, które lubią muzykę country. Taniec liniowy nie wymaga partnera, może dołączyć każdy.
4: A kolejne warsztaty 1 i 8 czerwca. Przez cały miesiąc trwa akcja Funduszowy Maj. Dzięki niej dowiedzieć się możecie, jak ważne dla rozwoju naszego regionu są środki pozyskane z Unii Europejskiej. W ramach akcji nie tylko w maju, ale także w czerwcu odwiedzić będziecie mogli Medyczną Szkołę Policealną w Ciechanowie. 22 czerwca poznacie zaawansowane technologie kosmetyczne i profesjonalne pracownie nauki zawodu. Ciechanowska Szkoła zaprasza na 16:30. A teraz posłuchajcie, o czym będziemy mówić za niecałą godzinę.
9: Jesteśmy w trakcie kończenia prac
4: nad... Nad czym kończą się prace? Tego dowiecie się po 11:00 tylko w RMF Max Mazowsze. Gorąco to dopiero będzie. Po południu temperatura ma naprawdę zrobić robotę. Ciepłoluby nie będą chciały wracać do domu, bo grzać ma po hiszpańsku i to raczej z tej południowej części. Na niebie więcej błękitu niż chmur i nasza gwiazda, która hojnie nas dziś obdarowuje promieniami. Na termometrach maksymalnie do 25 stopni w cieniu, czyli generalnie skwar. Bez wody i nakrycia głowy lepiej z domów nie wychodzić. Powieje mocniejszy wiatr z północnego zachodu. Trochę ochłody przyda się w tak gorącym dniu.
10: No dzisiaj można tak krzyczeć, słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej, więc pamiętajcie, albo wystrzelicie gola szefowi, albo on wam. A ewentualnie może być remis przy poniedziałku. To jest najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadu. I w RMF Max ma zawsze mamy takie hity, że możecie wyskoczyć z butów, więc uważajcie, teraz warto zrobić głośniej. Jazzy and Spritz, Can't Deny It, Rafał Witkowski, Piona, gramy.

0: Gibbs to wzorowo ogarnia nam chill przy poniedziałku. A w RMF Max odpalamy dzisiaj święto kibica. Można śpiewać, słuchajcie, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej i przy okazji rozdajemy taką kapustę, że aż buty spadają. Naprawdę, słuchajcie, ja tutaj mega mocno trzymam kciuki, żeby ktoś z was zgarnął dzisiaj całą tę kasę z puli. Słuchajcie tego, 14 470 to za mało, a 14 490 to za dużo. Wystarczy w finale odgadnąć, o jaką kasę dokładnie chodzi. Jak trafisz, to cała kasa poleci na twoje konto. A jak zaliczysz kalafiora, to i tak nie będzie lipy. Pozgarniesz 5 stówek na pocieszenie. Tylko trzeba się zgłosić teraz, bo tylko przez najbliższych 10 minut, ale serio, tylko przez 10 minut, każdy SMS z hasłem MAX napisany na 7327 za 3,69 mnożymy aż 267 razy. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Takie towarzystwo w robocie to się chwali. Wiktor Waligura w RMF Max Mazowsze. A po pracy proponuje fajny teatr. Bo tak się pięknie składa, że do Mławy wjeżdża dzisiaj wyższa kultura. Ale wiecie, taka z bąbelkami. Dzisiaj o 17 w Domu Kultury grają musical Klimakterium 2. Tam cztery babeczki w tym specyficznym wieku na scenie będą rozpatrywać swoje życiowe dramy. Ludzie piszą, że to naprawdę przezabawne story i to temat dla widza w każdym wieku, więc na pewno nie będzie lipy. A poza tym, podobno po tym spektaklu faceci zaczynają ogarniać, o co w ogóle chodzi kobietom. Szkoda, że w pakiecie nie dają takiego elektronicznego translatora, który na bieżąco tłumaczyłby te wszystkie kobiece frazesy typu rób co chcesz, albo nic mi nie jest. No właśnie. Na taki gadżet jeszcze trochę poczekamy. Ale na spektakl, jak coś, można iść jeszcze dzisiaj.

0: sama. Skoczysz do Carrefoura?
1: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.

0: VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: I hity pod same drzwi. For free. RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Gorąco to dopiero będzie. Po południu temperatura ma naprawdę zrobić robotę. Ciepłoluby nie będą chciały wracać do domu, bo grzać ma po hiszpańsku i to raczej z tej południowej części. Na niebie więcej błękitu niż chmur i nasza gwiazda, która hojnie nas dziś obdarowuje promieniami. Na termometrach maksymalnie do 25 stopni w cieniu, czyli generalnie skwar. Bez wody i nakrycia głowy lepiej z domów nie wychodzić. Powieje mocniejszy wiatr z północnego zachodu. Trochę ochłody przyda się w tak gorącym dniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
10: RMF Max.
7: RMF Max Mazowsze.

jeden na poniedziałek to zdecydowanie za mało. Dlatego mamy ich dwoje. Nie mylić z ich troje. Calvin i Riri w RMF Max Mazowsze. A kierowcy z Mazowsza już mogą szykować się na rewolucję. Słuchajcie, Wydział Komunikacji w Ciechanowie ponoć dopina już temat nowych przepisów. Więc za moment nie trzeba będzie już odkręcać tablic uwalonych błotem i stać w kolejce tylko po to, żeby pan urzędnik łaskawie na nie spojrzał. Od 10 czerwca podpiszemy ponoć tylko papier, że blachy są czytelne i elo, zostaną na aucie, a system sam je przepisze. Mało tego, jak oddacie grata na złom, to stacja demontażu zniszczy tablicę na miejscu, a urząd wyrejestruje furę automatycznie. Czyli w takim Ciechanowie zagości w końcu ten XXI wiek. Z jednej strony spoko, ale z drugiej, gdzie my teraz poznamy tych wszystkich życiowych filozofów? No i kto nam opowie historię o sprowadzeniu Passata od Niemca, który płakał, jak go sprzedawał?

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: 11. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zapraszam. Ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. To program, który rok temu zastąpił profilaktykę 40+. Kto najczęściej zgłasza się na badania?
1: Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu, osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
0: To był Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Gmina Regimin, o czym już wielokrotnie informowaliśmy w RMF Max, będzie miała swoje Centrum Kultury i Sportu. Prace budowlane powoli dobiegają końca. Co jeszcze jest do zrobienia? O to pytamy dziś we Fleszu wójta tej gminy, Mariolę Kołakowską.
3: Odbiór techniczny odbędzie się z końcem prawdopodobnie czerwca tego obiektu. No i oczywiście czeka nas powołanie nowej instytucji kultury.
0: Oficjalne otwarcie Centrum Kultury i Sztuki planowane jest na wiosnę przyszłego roku. A my we Fleszach trzymamy rękę na pulsie regionu, dlatego teraz ważna informacja dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe w Mławie. Dziś ruszył nabór wniosków na dotacje dotyczące rozwoju, remontu i modernizacji dróg. Gdzie możemy składać wnioski?
4: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Mława lub przesłać pocztą. Liczy się oczywiście data wpływu do urzędu. Dokument musi być przygotowany według wzoru określonego w uchwale.
0: Odpowiada nam Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. Więcej informacji o naborze znajdziecie na stronie internetowej miasta. I pozostajemy w Mławie, bo jak przed chwilą dowiedziała się nasza redakcja, tam w niedzielę odbędzie się rodzinny festyn dziecięcej radości. O 13 w Parku Miejskim czeka na Was mnóstwo darmowych gier, zabaw i animacji dla całej rodziny. A to między innymi występy na estradzie, dmuchańce, przejazdy kolejką, oprowadzanie z kucykiem czy basen z łódkami. Miejskie władze podpowiadają, by zabrać ze sobą dobry humor i oczywiście rodziców. Teraz we Fleszu kultura. Wyjątkowa premiera teatralna w Raciążu. Teatr Pacamera zaprasza na spektakl Mały Książę. Samą trupę teatralną tworzą uczniowie lokalnych szkół, ale w jego skład wchodzą także osoby spoza Raciąża. Na swoim koncie mają już kilka spektakli, w tym opowieść wigilijną. Jak podkreślają organizatorzy, Mały Książę to nie tylko historia dla dzieci, ale uniwersalna opowieść, która skłania do refleksji. Dlatego warto się wybrać w czwartek o 17 do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na niebie dziś piękny błękit, który nie zamierza nas opuszczać aż do zmroku. Wraz z nim na niebie słońce, które da nam dziś popalić. Jeśli nie lubicie upałów, to dziś musicie wybrać sobie miejsce, które pozwoli Wam nie mieć styczności z otwartą przestrzenią. Na zewnątrz będzie bardzo gorąco, nawet do 25 stopni w cieniu, czyli w zasadzie pocimy się od samego oddychania. Powieje na szczęście trochę wiatru z północnego zachodu, ale to będzie raczej takie orzeźwienie, a nie ochłodzenie.
5: Dzisiaj ten czas w robocie naprawdę fajnie nam mija. Słuchajcie, mamy już po 11, więc parę sukcesów mamy już odhaczonych w robocie. Teraz trzeba ogarnąć całą resztę. I tutaj na pewno Wam pomożemy, bo to przecież najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadów RMF Max Mazowsze. Rafał Witkowski, Piona, cześć. No i nie zapominajcie, że dzisiaj Dzień Królewny, więc chyba wiecie, komu złożyć życzenia. Każdej. Bibi Rexa, już teraz gramy.

jest to moc do pracy. Tego powera po 11 przynosi nam John Summit w RMF Max. Słuchajcie, badania pokazują, że przeciętny człowiek w poniedziałek nie uśmiecha się ani razu. Aż do godziny 11.30. Serio, do tej pory wszyscy tylko po prostu funkcjonujemy. Tak to sobie jakoś wyliczyli. Więc jeśli wasz szef marudzi, to po prostu powiedzcie mu, że to nie lenistwo. To zegar biologiczny. Ale my nie będziemy czekać na ten biobudzik. Powodów do uśmiechu za moment dostarczy nam Lykeli, więc bądźcie blisko.

znowu powiesz. Przy poniedziałku w pracy mamy dużo tej love. Wystarczy tylko sobie lek w RMF Max ma zawsze. A strzegowo za parę dni odpali taki event, że sąsiednie gminy chyba im pozazdroszczą. A grafik to pewnie płakał, jak projektował. Słuchajcie, w sobotę pod Gminnym Ośrodkiem Kultury dzieciaki dosłownie rozniosą system. Oficjalnie to będzie Gminny Dzień Dziecka, więc będą gigantyczne dmuchańce. I festiwal pod hasłem Dźwiękowisko, gdzie lokalne talenty zrobią naprawdę mega hałas. Poza tym, żeby nikt nie padł z głodu, lokalne koła gospodyń wiejskich przygotują coś pysznego. Krótko mówiąc, zero stypy, czysty reset i totalny karnawał dla całych rodzin na świeżym powietrzu. Słuchajcie, na moje zapowiada się taki melanż, że dorośli będą pewnie udawać dzieci, żeby tylko legalnie wbić na te dmuchańce. Więc zapraszam tym bardziej.

to takie tyry ty, a przecież tak naprawdę to konkret nuta na poniedziałek. Milki robi nam Lazy Monday w RMF Max. Ale to tylko cisza przed burzą, bo zaraz wjadą emocje. Powiem wprost, dzisiaj możesz po prostu wziąć od nas ponad 14 tysiaków. I to jest fakt.

0: reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Na niebie dziś piękny błękit, który nie zamierza nas opuszczać aż do zmroku. Wraz z nim na niebie słońce, które da nam dziś popalić. Jeśli nie lubicie upałów, to dziś musicie wybrać sobie miejsce, które pozwoli wam nie mieć styczności z otwartą przestrzenią. Na zewnątrz będzie bardzo gorąco, nawet do 25 stopni w cieniu, czyli w zasadzie pocimy się od samego oddychania. Powieje na szczęście trochę wiatru z północnego zachodu, ale to będzie raczej takie orzeźwienie, a nie ochłodzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Hit.

to można zaczynać tydzień. Ariana robi nam mega poniedziałek w pracy w RMF Max Mazowsze. I to jest ten moment, w którym możemy głośno powiedzieć, że to był absolutnie ich weekend, słuchajcie. Serio, Mławianka zrobiła totalny rozjazd i wyjaśniła Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-1. Brawo! W ten sposób chłopaki zapewnili sobie utrzymanie w trzeciej lidze na kolejkę przed końcem, więc challenge completed. Tak naprawdę to ekipa z Mławy miała całe to spotkanie pod kontrolą, a teraz został jeszcze tylko Last Dance. I w Łomży to w zasadzie zagramy już o złote kalesony. Ale i tak będzie ogień. Swoją drogą o sporcie to będziemy jeszcze wspominać we fleszach w RMF Max Mazowsze. Najnowszy, punktualnie o 12 w samo południe.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza uczniów partnerskich szkół ponadpodstawowych z powiatu ciechanowskiego do udziału w projekcie Młodzi Inspirują. Zgłoszenia do 27 maja. Szczegóły na stronie pckisz.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2026.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Marek Mikulski, mamy południe, więc zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Sprzedaż detaliczna nadal rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż jeszcze miesiąc temu. W kwietniu był to skok o 1,3%. Miesiąc wcześniej mieliśmy wzrost prawie o 9%, informuje GUS.
5: Zaczęliśmy się obawiać skutków wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonej inflacji, ale ważną rolę w tym odczycie odegrały święta wielkanocne. W tym roku wypadły na samym początku miesiąca, rok temu pod koniec, więc znaczną część zakupów zrobiliśmy jeszcze w marcu. Spadła na przykład sprzedaż żywności. Jednocześnie Polacy więcej wydali na kosmetyki, meble i sprzęt elektroniczny. To oznacza, że jeszcze nie przeszliśmy w tryb zaciskania pasa.
4: Tłumaczył Igor Skrzypek. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Wyżykowskiego w Ciechanowie. Jak ustalił właśnie nasz reporter, ulica jest częściowo zablokowana z powodu ćwiczeń strażaków państwowej, straży pożarnej i ochotników. W sumie 3 zastępy. Ćwiczenia dotyczą pobliskiego przedszkola, a w ich ramach m.in. przepompowywanie wody z pobliskiej rzeki Łydynia. Utrudnienia na odcinku od zjazdu z 17 stycznia w kierunku przedszkola. Teraz we Fleszu po 12 zmieniamy temat. Trwają czynności prokuratury i policji w sprawie pożaru domu na terenie gminy Strzegowo. Podczas akcji gaśniczej w jednym z pomieszczeń odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Przypomnijmy, służby zostały zaalarmowane w sobotę, tuż przed północą. Jak wynika z ustaleń interweniujących policjantów, starszy mężczyzna mieszkał sam. W pomieszczeniu, gdzie znajdowała się kuchnia kaflowa, strażacy odnaleźli ciało 75-latka. Czynności na miejscu zdarzenia wykonywane były pod nadzorem prokuratora. Przyczyny pożaru na chwilę obecną nie są znane. Trwają dalsze szczegółowe ustalenia. I wracamy w RMF Max Mazowsze do Ciechanowa. Dzień dziecka coraz bliżej. Jeżeli nie macie pomysłu, gdzie wybrać się ze swoją pociechą, podpowiadamy. Ciekawą propozycję ma Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
6: Z okazji Dnia Dziecka Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza dzieci wraz z rodzicami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. W niedzielę 31 w godzinach od 10 do 15 na dzieci czekać będzie mnóstwo atrakcji. Przygotowaliśmy dzień pełen przygód, wrażeń na świeżym powietrzu.
4: Zapraszała Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Teraz coś dla tych, którzy lubią odkrywać nowe pasje. Miejski Dom Kultury w Mławie zaprasza dziś na pierwsze w tym roku warsztaty tańca liniowego. Kroki nie są zbyt skomplikowane, a powtarzalne sekwencje sprawiają, że zajęcia są dostępne dla każdego. A kto je poprowadzi? O to pytamy teraz Beatę Rudzińską z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
7: Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne warsztaty tańca liniowego. Od kilku lat właśnie w tym wiosennym okresie organizujemy takie warsztaty. Zajęcia w tym roku poprowadzi Paulina Osowska, kaskaderka, zaklinaczka koni i osoba dobrze znana mieszkańcom Mławy i okolic, która występuje m.in. w miasteczkach Westernowych.
4: Dzisiejsze zajęcia rozpoczynają się o 16.15, a kolejne warsztaty 1 i 8 czerwca. Popołudnie w naszym regionie ma być gorące. Mam nadzieję, że gdzieś pod ręką macie wodę i nakrycie głowy, bo bez tego po południu na dworze może być ciężko. Słońce będzie mocno pracować nad naszą opalenizną. Powiem więcej, będzie próbowało nas podpiec jak na grillu. Maksymalnie dziś do 25 stopni w cieniu, czyli na słońcu podpieczecie się jeszcze bardziej. Na szczęście powieje dość silny wiatr z północnego zachodu, więc będzie czym oddychać, a deszczu w prognozach nie ma.
8: Wjeżdżamy w lepszą część poniedziałku, to byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Mazowsze. A dzisiaj mamy dzień ręcznika, więc przy okazji przypominam, że można mieć jeden do wszystkiego albo wszystkie do niczego. RMF.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie w RMF Max. I to jest przesłanie na pierwszy dzień po weekendzie. Szczególnie teraz, po 12, kiedy ten mózg przełącza się nam w tryb oszczędzania energii. No to teraz jeszcze uwaga, odpalimy wam emoty, bo właśnie przeglądałem sobie CD-ki na półce i powiem wam, że jak trafiłem na ten numer, to stwierdziłem, że po prostu muszę wam to zagrać. Fajne story. Ona pisze SMS-a, a typ nie odpowiada. No i teraz ta historia dostała drugą młodość na TikToku, więc do pracy też na pewno świetnie wiedzie. Nelly i Kelly, albo Kelly i Nelly, jak kto woli, czyli po prostu dilema. I tak robimy wam poniedziałek w RMF Max.

0: można, jest beautiful, i można wrzucić na los. Ale wróćmy jednak na ziemię, bo słuchajcie, jutro dzień mamy. I teraz wyobraź sobie, że wysyłasz mamę na wakacje życia na przykład. Wiem, to brzmi trochę absurdalnie, ale to jest to do zrobienia. Mamy fajne pieniądze w RMF Max. Coś między 14 470 a 14 490 ziko. Zadanie jest proste. W finale zgadujesz, ile dokładnie tej kasy mamy. A jak trafisz, to bierzesz wszystko i kupujesz mamie ekspres do kawy, rower albo cokolwiek sobie wymyślisz. No to teraz prosty temat. Żeby spróbować, żeby dać sobie szansę, po prostu się zgłoś. SMS-em za 3,69. A my mamy bonusa dla mamy. I w sumie nie tylko dla niej. Od teraz, przez 10 minut, każdy, powtarzam, każdy max wysłany pod 7327 to aż 270 dodatkowych szans na telefon z radia. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
7: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
15: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
17: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Letka w RMF Max ma zawsze dwa dni na otarcie łez, bo to były naprawdę dwa fajne dni. A teraz lecimy już byle do obiadu i byle do weekendu. Tym bardziej, że w wielu miejscach będzie obchodzony Dzień Dziecka. W Mławie na przykład w niedzielę szykuje się niezły odlot, bo w parku miejskim dzieciaki dostaną pianę, dmuchańce, jazdę kolejką, a nawet pobieranie odcisków palców od policji. Więc jak ktoś podbierał słodycze z szafki, to będzie miał ciepło. Poza tym będą roboty z Lego, szukanie skarbów, jakieś turbo zygzaki z piłkarzami i strefa z alkogoglami, a wy w tym czasie będziecie mogli pochillować na specjalnych leżakach. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że i tak skończy się na jedzeniu smashburgerów i sponsorowaniu kucyków. Ale to się opłaci, bo jak dzieciaki rozładują tam akumulatory, to potem padną na spokojnie przed 20 i w gratisie dostaniecie wolny wieczór.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Popołudnie w naszym regionie ma być gorące. Mam nadzieję, że gdzieś pod ręką macie wodę i nakrycie głowy, bo bez tego po południu na dworze może być ciężko. Słońce będzie mocno pracować nad naszą opalenizną. Powiem więcej, będzie próbowało nas podpiec jak na grillu. Maksymalnie dziś do 25 stopni w cieniu, czyli na słońcu podpieczecie się jeszcze bardziej. Na szczęście powieje dość silny wiatr z północnego zachodu, więc będzie czym oddychać, a deszczu w prognozach nie ma.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Jest White w RMF Max Mazowsze, więc dzisiaj teleportujemy się po prostu do Kalifornii. I taką opcję po 12 i to chyba każdy doskonale rozumie. A jeśli chcecie postawić na aktywność po robocie, to przy okazji przypominam, że wystartował taki challenge pod hasłem Aktywny Raciąż. I tam nie ma miękkiej gry. Słuchajcie, plan jest prosty. Do połowy września trzeba wykręcić konkretne kilometry. Do wyboru macie trzy ścieżki. Albo 500 km rowerem, albo 200 km z buta, czyli biegusiem, albo stówka konkretnego pieszego marszu. Wiem, że te liczby na start brzmią jak dożywocie, ale spokojnie. Wystarczy podliczyć tę drogę do roboty i z powrotem i do września też uzbiera się niezła sumka kilometrów. Plus do tego możecie dodać drogę do kuchni. Teraz też warto ją ogarnąć, bo czas na obiad. Życzę smacznego i sam też uciekam. RMF Mix, do później, cześć. RMF Max. RMF.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskakujesz!

0: dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundarek!
1: Kto?
2: Fundarek! Fundarek!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czy ci dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: 13 na zegarach RMF Max Mazowsze, Marek Mikulski, zaczynamy Flash. To już jutro. W całej Polsce odbędzie się akcja pod hasłem Badamy, nie tylko mamy. Amazonki w Dzień Matki zapraszają kobiety do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi. To inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet, mam, córek, sióstr, babć, przyjaciółek. Tego dnia Amazonki będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast, aby wspólnie mówić o profilaktyce, edukować i wspierać kobiety w dbaniu o zdrowie. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości znaczenia wczesnego wykrywania raka piersi, bo wcześnie wykryty jest wyleczalny. A także zachęcanie kobiet do regularnych badań.
11: To jest RMF Max Mazowsze.
13: Teraz we Fleszu Sport. Zadanie wykonane. Piłkarze Mławianki Mława pokonali Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-1. Cenne 3 punkty dały drużynie utrzymanie w trzeciej lidze na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu. A ze mną w studio jest Kamil Puternicki, który z bliska śledził wydarzenia na Murawie. Opowiedz nam, jak przebiegał mecz.
14: Mławianka objęła prowadzenie po 5 minutach spotkania, gdy na listę strzelców wpisał się Uzo Igwe. Od tego momentu mecz był wyrównany, ale do przerwy kibice goli już nie oglądali. W 72 minucie Duma Zawkrza dopięła swego i podwyższyła prowadzenie za sprawą Jakuba Rutkowskiego. Trzeciego gola dołożył Majewski. Gości stać było jedynie na honorowe trafienie Rybickiego z rzutu karnego. Przed Mławianką ostatni mecz sezonu 30 maja w Łomży z miejscowym ŁKS-em.
13: Tyle od Kamila, a więcej sportowych newsów po 15 we Fleszu Sportowym. Idzie nowe w gminie Regimin. Jak wiecie, z RMF Max Mazowsze stanie tam Centrum Kultury i Sportu. Prace budowlane powoli dobiegają końca. Odbiór obiektu do końca czerwca, a kiedy otwarcie centrum? To pytanie zadaliśmy dziś Marioli Kołakowskiej, wójtowi gminy Regimin.
15: Oficjalne otwarcie tego obiektu planujemy na wiosnę przyszłego roku.
13: Mieszkańcy więc muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość. We Fleszu wracamy teraz do sprawy, o której informujemy Was od rana. Ruszył nabór wniosków na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe w Mławie. Teraz możecie zadbać o drogi otaczające ogrody. Na co dokładnie możecie przeznaczyć środki? O to pytamy dziś Artura Ryfińskiego z Mławskiego Ratusza.
0: Już od dziś zapraszamy wszystkich stowarzyszenia, które mogą wnioskować o udzielenie dotacji celowej, jeśli chodzi o kwestie rozwoju, modernizacji, remontów czy poprawy infrastruktury drogowej.
13: A więcej informacji o naborze znajdziecie na stronie internetowej miasta. Możecie dać nowe życie starym fotografiom miasta. Archiwum Państwowe w Warszawie i Mławski Ratusz zachęcają do udziału w konkursie Mława w fotoplastikonie. Chodzi o fotki z XIX i XX wieku do lat 30. Zdjęcia możecie nadsyłać do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie do 4 czerwca. Tam też szczegóły konkursu. To będzie gorąca noc. Po bardzo ciepłym dniu przyjdzie czas na bardzo ciepły wieczór i noc. Jeśli sypiacie pod grubą kołdrą, to dziś będzie ciężko. Z 25 stopni w dzień wieczorem ma się ostać 18. Czyli na spacer z psem możecie się jeszcze wybrać w krótkim rękawku. W takim też szedłbym spać, jeśli w ogóle potrzebujecie ubrań, bo w nocy za oknami będzie 15 stopni. Zdecydowanie nie zamarzniecie. Możecie mieć za to problemy z zasypianiem. Ciśnienie bardzo wysokie.
16: My nie wchodzimy w tę drugą część poniedziałku. My w nią wjeżdżamy. Bo wszystko zależy od tempa. Jak wjedziemy w ten poniedziałek, to po prostu szybciej się skończy.
17: Rozsiądźcie się wygodnie, my zajmiemy się resztą. Mamy hity, mamy kasę do rozdania. No i zostajemy do 17 z wami w RMF Max.
16: I od razu cztery pary rąk do pracy więcej. Justin Bieber, Nicki Minaj, Anka i Fioas. Witajcie po 13.

0: dzięki nim szybciej płyniemy przez ten poniedziałek. Alok, Khalid i Dive Into Me. A gdybyście jeszcze nie nurkowali w internetach, to proponuję dzisiaj koniecznie kliknąć sobie zdjęcie sobowtóra Donalda Trumpa w postaci bawoła. Bawoli sobowtór ma taką grzywę, która wygląda idealnie jak ta prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Stał się wiralem, ale podobieństwo jest uderzające. Ciężko znaleźć jakąś różnicę. Jedyna to chyba taka, że bawoł nie wrzuca postów o trzeciej w nocy.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
11: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
10: No, ładne kwiatki.
11: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
12: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Sombr trzyma nas przy życiu w poniedziałkowe popołudnie. No a skoro mamy poniedziałek, to mamy zabawę poniedziałek na skróty, żeby się łatwiej dzisiaj pracowało. Są gadżety do wzięcia. No a tak się składa, że w miniony weekend świętowały dwa miasta piłkarsko: Kraków, Poznań, a do tego Ewa Pajor zdobyła żeńską Ligę Mistrzów i dziś przypada Światowy Dzień Futbolu.
1: Nie ma przypadków, moi drodzy. To wszystko dzieje się po to, żebyśmy dzisiaj mogli się zająć skrótem FIFA.
0: Wystarczy rozwinąć skrót FIFA. W naszej zabawie poniedziałek na skróty nagrywacie głosówkę na naszym Messengerze, a za najfajniejsze dajemy zestawy gadżetów.
1: Ja mam już rozwinięcie. Przemyślałam to przez sekundę. Futbolowa instytucja fundująca adrenalinę.
0: Ładne, ładne. Faceci i faksy atakują.
1: O ja, no to firmowo bardzo pod poniedziałek.
0: Kiepskiego niemieckiego filmu klasy B. Ale teraz wasza kolej.
1: Rozwincie w głosówkach na Messengerze RMF Max po swojemu skrót FIFA do zgarnięcia gadżetu od RMF Max.
0: A to Bibi Rexa.

0: ja mam zupełnie odwrotne założenia na to lato. Lubię cię jak lato, modelki włodarski w RMF Max. Nie wyśpimy się nigdy, przed chwilą padło w tej piosence. A ja uważam, że właśnie lato jest od tego, żeby odpoczywać, żeby nadrobić to, czego się nie da zrobić w inne pory roku.
1: O ile w sypialni masz klimatyzację, bo to czasem różnie bywa. Ale pogoda dziś ma być kontynuacją tego, co było w weekend. Zaraz szczegóły.
2: Reklama.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Teraz drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To będzie gorąca noc. Po bardzo ciepłym dniu przyjdzie czas na bardzo ciepły wieczór i noc. Jeśli sypiacie pod grubą kołdrą, to dziś będzie ciężko. Z 25 stopni w dzień wieczorem ma się ostać 18, czyli na spacer z psem możecie się jeszcze wybrać w krótkim rękawku. W takim też szedłbym spać, jeśli w ogóle potrzebujecie ubrań, bo w nocy za oknami będzie 15 stopni. Zdecydowanie nie zamarzniecie. Możecie mieć za to problemy z zasypianiem. Ciśnienie bardzo wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max Mazowsze.

0: idziemy z tym poniedziałkiem do przodu, tak jak zapowiedzieliśmy. To Gibbs i Vin w RMF Max. A dzisiejsze nastolatki gardzą all inclusive, czytamy dzisiaj w internecie. Wolą wakacje w stylu swojej babci. To jest grandma tourism, proszę państwa.
1: To nowy trend na TikToku. Wakacje w stylu babci, podczas których można szydełkować, lepić coś, czyli garncarstwo.
0: Albo lepić pierogi też.
1: Albo pierogi. To w ogóle wygrywa, jeżeli chodzi o popularność.
0: Wychodzi na to, że mamy bardzo szybko starzejące się społeczeństwo. Nawet się nie zdążyliśmy zorientować, jak.
1: Biedni 30-40-latkowie, którzy

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
0: Wpadaj! Zostań!
4: Elo!
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
8: 14 wybiła, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. 18 fałszywych alarmów z całego kraju bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Wytypowane od 11 maja zdarzenia mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych wezwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną.
9: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe. Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację, mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
8: Tyle, Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
8: Po południu szybki raport z dróg na Mazowszu. Duże utrudnienia pod Sochocinem. Jak dowiedziała się nasza redakcja, na Krajowej 50 auta stoją w obu kierunkach. Przed 12 doszło do zderzenia dwóch osobówek przy ulicy Magazynowej. Jedno z aut wleciało do rowu. Potrzebna była pomoc medyczna. Na miejscu pracują służby, a droga jest zablokowana. Utrudnień możecie uniknąć, zjeżdżając za Wolą Wodzyńską na Obrąb, a potem przez Ciemniewo. Za to pogodę do jazdy macie znakomitą. Piękne słońce dba o to, żeby jezdnie nie były mokre ani śliskie. Widoczności też nic nie powinno wam utrudniać, a przez świetne warunki zdarzyć się może, że ktoś pomyli jezdnię z torem wyścigowym F1, przed czym ostrzega policja. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po fleszu. A w RMF Max Mazowsze po 14:00 sport. Szczypiorniści Juranda Ciechanów zakończyli już sezon w Lidze Centralnej. Zawodnicy odpoczywają, a władze klubu pracują nad składem na nowy sezon. Jest pierwszy transfer do klubu, a w studio ze mną jest Kamil Puternicki, który sprawdzał dla was szczegóły tej sprawy. Powiedz nam, co wiesz.
10: Po kilku planowanych odejściach w zespole Juranda czas na rekonstrukcję składu. Jako pierwszy ekipę wzmocni 23-letni Marek Wasilewski. To prawoskrzydłowy urodzony w Zabrzu. Przez ostatnie sezony reprezentował AZS UW Warszawa, a w ostatniej kampanii w Lidze Centralnej zanotował dla akademików 104 trafienia. O tym, kto jeszcze trafi do Juranda, przekonamy się w kolejnych tygodniach.
8: Tyle od Kamila. A gdzieś tu w redakcji RMF Max krząta się już Krzysiek Chwaliński, a to oznacza jedno, po 15:00 dostaniecie dawkę świeżych newsów sportowych, to oczywiście we fleszu sportowym. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Aby dobrze się bawić, możecie wybrać się z dziećmi do Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. O atrakcjach, jakie czekają tam na was 31 maja, opowiada nam dziś Nina Matczak z tej placówki.
11: Będą szranki i konkury, będzie możliwość zagrania w szachy, omnibus regionalny, akcja szukanie puzli w stogu siana, warsztaty mennicze, warsztaty archeologiczne, a także warsztaty pod tytułem W pracowni alchemika, poświęcone medycynie XVI wieku. To już dla dzieci nieco starszych.
8: Start zabawy o 10:00. Ciepło, cieplej, gorąco. Tak może być w waszej sypialni dziś wieczorem i to niekoniecznie ze względu na intensywne życie towarzyskie. Po prostu temperatura na dworze nie da nam wytchnienia nawet wieczorem. Po bardzo gorącym dniu czeka nas całkiem ciepły wieczór, nawet do 18 stopni, a w nocy obniży się zaledwie o 3 kreski, co oznacza, że spanie pod bardzo grubą kołdrą może się okazać męczarnią, a do tego wysokie ciśnienie może sprawić, że generalnie nie przymkniecie długo oka.
5: Gdyby każdy mógł swoją poniedziałkową pracę zrobić jak Iga, w godzinę i po robocie, byłoby pięknie.
12: Minęła 14, Anka i Fiołas. No postaramy się, żebyście przynajmniej mieli takie wrażenie. To Wiktor Waligura na start.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Tym podyktujemy, żeby się wam dobrze pracowało w ten poniedziałek. To Juste, Jack Stylion, a takie tempo... Będzie po robocie z pełnią satysfakcji, jak wygracie ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max dzisiaj.
1: Ile pieniędzy mamy na koncie? No to wystarczy wytypować, obstawić, a jesteśmy już bardzo blisko. O tak, o takie tyci, bo zostało zaledwie 18 możliwości i to możliwe, że to w tym programie tego popołudnia to ty wyciągniesz od nas tę kasę, bo teraz zaczynamy rundę bonusową.
0: Możesz pokazać, jak mało zostało? Właśnie tyle tylko trzeba zrobić, żeby wejść do gry, a my zajmujemy się resztą. 259 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie, czyli hasło Max wysyłacie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I to jest wszystko, co trzeba zrobić.
1: Max. Każdy Max razy 259. 7327. Do dzieła.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Możliwe, że tak będzie brzmiało to lato. Bob Sinclair, Keisha, I Can't Wait to nowość w RMF Max. No i też nowa sytuacja dla Polski, choć już kiedyś się zdarzyła, czyli Złota Palma dla Pawła Pawlikowskiego w ten weekend. Jaki to jest piękny poniedziałek po tak cudownym, wygranym weekendzie dla Polaków, no.
1: Polacy na fali! No to co, nie będziecie chyba tak patrzeć z boku, jak inni wygrywają, nie? Bo przecież dzisiaj u nas wygrać można ponad 14 tysięcy złotych i z tej fali też możecie coś dla siebie zgarnąć. Teraz jeszcze łapiecie bonus. Każde zgłoszenie mnożymy 259 razy.
0: Idźcie po swoje, do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych. 7327. SMS o treści Max. Wysyłajcie szybko. Wchodźcie do zabawy, bo już po 15 gramy o te pieniądze.
1: A może za tę kasę? Bilety na Roland Garrosa, by dopingować Igę i innych? 7327. SMS o treści Max.

0: zgłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Jest pomysł, żeby ten piątek po Bożym Ciele był wolny tak w ogóle na zawsze z ustawy.
3: Brawo.
2: I nawet już jest taka petycja na biurku prezydenta właśnie z tym pomysłem.
3: A przepraszam, do prezydenta Nawrockiego, tak?
2: Tak, Nawrockiego.
3: A, to niedobrze.
2: Dlaczego?
3: Bo trzeba było napisać do prezydenta Krakowa Miszalskiego, bo on jest teraz ekspertem od długiego wolnego. Właśnie dostał po referendum.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jak zakupy nie

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Tak może być w waszej sypialni dziś wieczorem i to niekoniecznie ze względu na intensywne życie towarzyskie. Po prostu temperatura na dworze nie da nam wytchnienia nawet wieczorem. Po bardzo gorącym dniu czeka nas całkiem ciepły wieczór, nawet do 18 stopni, a w nocy obniży się zaledwie o 3 kreski, co oznacza, że spanie pod bardzo grubą kołdrą może się okazać męczarnią, a do tego wysokie ciśnienie może sprawić, że generalnie nie przymkniecie długo oka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF Max.
15: RMF Max Mazowsze.

0: To jest ta piosenka, która nawet jeśli jesteśmy na skraju wytrzymałości, pozwala wycisnąć z siebie coś więcej. Bruno Mars za nami.
1: Lubimy klasyki, ale umówmy się, każdy klasyk kiedyś był nowością. A te też uwielbiamy i teraz mamy dla was nowość od Gibbsa, który już za chwilę wyda kolejny album pod tytułem Nurt i jak sam zapowiada, będzie to album bardziej mainstreamowy niż osobisty, a to słychać chyba w tej produkcji.
0: Zdecydowanie. Kukon, Gibbs i Jonatan. Ty masz.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza uczniów partnerskich szkół ponadpodstawowych z powiatu ciechanowskiego do udziału w projekcie Młodzi Inspirują. Zgłoszenia do 27 maja. Szczegóły na stronie pckisz.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2026.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
13: Piętnasta na zegarach, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłoby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba było uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Czego dotyczą uwagi?
14: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu. Krytyczne stanowisko dotyczące nowej ustawy wczoraj wydało Towarzystwo Ginekologów i Położników, a konsultacje w sprawie tego projektu potrwają do połowy czerwca.
13: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
13: Teraz we Fleszu błyskawicznie o sytuacji na drogach w regionie. Nie kończą się utrudnienia na Krajowej 50. Jak wiecie z RMF Max, w Sochocinie przy skrzyżowaniu z ulicą Magazynową zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wylądował w rowie. Potrzebna była pomoc medyczna. Na miejscu nadal pracują służby, choć korek powinien się powoli zmniejszać. A my pozostajemy poniekąd w temacie dróg. Jak dowiedziała się nasza redakcja, mławscy strażnicy miejscy prowadzą w szkołach podstawowych prelekcje dla uczniów klas 4-8 na temat bezpiecznej jazdy na hulajnogach elektrycznych. Takie szkolenia odbyły się już w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 przy ulicy Warszawskiej, w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 przy ulicy Ordona i w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Sportowej. W centrum Jońca ma w najbliższych latach powstać nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. W planach jest m.in. plaża. Pomorza. Na jakim etapie jest aktualnie gmina w realizacji tego projektu? Tę sprawę zbadał dziś nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie, co udało mu się ustalić.
15: Gmina jest na wstępnym etapie zadania.
16: Jesteśmy na etapie projektowania.
15: Mówi wójt gminy Joniec Marek Czerniakowski, który przekonuje, że będzie to miejsce sprzyjające integracji mieszkańców. O terminach realizacji na razie nie chce mówić.
17: Terminy realizacji?
16: Trudno mi powiedzieć, tu jesteśmy, tak naprawdę rozpoczynamy prace projektowe.
15: Na wspomnianą inwestycję gmina planuje pozyskać środki z zewnątrz. Miejsce rekreacji ma powstać w ciągu najbliższych 2-3 lat.
13: Tyle od Kamila, a my przechodzimy do następnego tematu. Od rana we fleszach informujemy Was o tym, że wyczekiwane otwarcie Centrum Kultury i Sportu w gminie Regimin planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Jednak prace budowlane dobiegają końca, dlatego pytamy dziś wójta gminy, Mariolę Kołakowską, dlaczego mieszkańcy muszą czekać prawie rok, skoro wszystko jest na ukończeniu.
18: Żeby się po prostu nie spieszyć, żeby nie popełnić też jakichś błędów przy wykonywaniu różnego typu dokumentacji jeszcze, która jest niezbędna w celu prowadzenia tej instytucji kultury.
13: Potrzebne jest także rozpisanie konkursu na dyrektora nowej placówki, dodaje Kołakowska. A już za chwilę Krzysiek Chwaliński i Sportowy Flash.
19: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
20: Na początek tenis. Iga Świątek o zwycięstwa rozpoczęła swój udział w turnieju French Open. Sprawnie w 2 setach pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones. Polce nie przeszkadzał upał w Paryżu.
21: Zapewniła, że jest przygotowana do gry w różnych warunkach, zarówno kiedy jest zimno, jak i w słonecznym żarze. Trzeba się zawsze dopasować do pogody, dlatego przyjechałam tu wcześniej, żeby się do tego przyzwyczaić trenując, ale grałem już często w czasie upałów, wyjaśniła Polka pytana przez organizatorów o wrażenia po pierwszym meczu.
20: A zwycięstwo Polki oglądał Marek Gładysz. Swój mecz pierwszej rundy wygrała także Maja Chwalińska, która pokonała Kinwan Jen. Na korcie już Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Hiszpanem Munarem. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial. Selekcjoner powołał za to 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamina Yamala.
19: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
13: Ten wieczór dla psiarzy będzie jak prezent na gwiazdkę. Wyjdziemy na krótki rękaw, nie zmokniemy i jeszcze będzie nam ciepło. Tak mówią synoptycy. Z 25 stopni w dzień po zmroku ma z nami zostać nawet 18. Niebo piękne, bezchmurne, więc można pogapić się na cud natury, jakim są ciała niebieskie nad naszymi głowami. A kto wie, może wypatrzycie jakąś spadającą gwiazdę i życzenie Wam się spełni. W gapieniu się na gwiazdy pomoże ciśnienie, bo dziś bardzo wysokie.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
22: W pracy? Po 15? W poniedziałek? No to gratulacje. Hity na maj. Należą się każdemu, bo weekend mógł być ciężki.
23: Stoimy w rogu waszego poniedziałkowego ringu i podajemy ręcznik. Anka Fiałas, się macie po 15. Kłebo, Daria Zawiałow, Alef Arben, czy choćby na początek Andy Dust i Carys Zokaria. Takie hity mamy dla was.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty, tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Najwięcej nowości zawsze macie w RMF Max. Toale Farben i Body Talk. System kaucyjny też dla niektórych Polaków to nowość, ale inni radzą sobie z nim całkiem dobrze. Oddają butelki systematycznie, zbierają ich więcej, zarabiają na tym pieniądze. Mhm. Okazuje się, że jeżeli ktoś będzie to robił regularnie, musi liczyć się z tym, że fiskus się upomni o podatek.
1: No jest nagły dopływ pieniędzy, jest regularny, no to niestety, ale wypadałoby go zgłosić. Chociaż jeśli chodzi o zgłoszenia, to uważam, że te najbardziej opłacalne to są do naszej zabawy. Za dużo, za mało. Już zaraz finał. Max.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: I po reklamie.

0: Generalnie chodzi o to, żeby po prostu odgadnąć, ile pieniędzy dokładnie jest na naszym koncie. Wiemy, że to jest ponad 14 tysięcy złotych. A teraz czas na finał zabawy Za Dużo Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wykręcamy numer do dzisiejszego gracza bądź zawodniczki, no bo kto by nie chciał tak tygodnia rozpocząć od wygrania wielkiej kasy w zabawie Za Dużo Za Mało.
0: Skupiam się na sukcesie Ewy Pajor i na przykład myślę o tym, że jakby dzisiaj dziewczyna oddała strzał tak jak ona, to proszę bardzo, jakby było pięknie. Maksymalnie czekamy 6 sygnałów. Dobra, to był trzeci za nami.
2: Trzeci, no mam nadzieję, że za chwilę ktoś się tutaj do nas odezwie, bo to klucz, to najważniejsze. Nawet jak nie trafiacie, dodajemy 500 za samo oddanie strzału, ale trzeba podnieść telefon.
0: Ostatni sygnał, uwaga. Halo, halo.
3: No tak.
0: No, to... no gdybyśmy się dodzwonili, to może byłby to taki strzał jak Ewa Pajor, ale niestety, no.
2: Zaczynamy tydzień od pudła. Stówka dla właściciela bądź właścicielki tego numeru, ale wielka kasa wciąż czeka na zwycięzcę i ta kasa może być twoja. Ponad 14 tysięcy złotych. Już teraz wejdźcie do zabawy Za Dużo Za Mało. Najlepiej na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: John Summit, Chainsmoker, Ainsley. Cały czas do przodu, all the time, ale mamy czas niezwykły, to jest poniedziałek i staramy się, żeby minął szybciej w naszej zabawie poniedziałek na skróty.
1: Dziś dzień futbolu, dlatego rozwijacie skrót FIFA w głosówkach na Messengerze. Zaraz tam będziemy zaglądać, a za najfajniejsze dajemy gadżety, więc jeśli jeszcze swoje głosowy nie nagraliście, rozwincie skrót FIFA.
0: Głosówki nagrywacie na naszym Messengerze, a u nas zaraz prognoza pogody, potem Eminem i Rihanna.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę

0: do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
1: No, ładne kwiatki.
0: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
2: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ten wieczór dla psiarzy będzie jak prezent na gwiazdkę. Wyjdziemy na krótki rękaw, nie zmokniemy i jeszcze będzie nam ciepło. Tak mówią synoptycy. Z 25 stopni w dzień po zmroku ma z nami zostać nawet 18. Niebo piękne, bezchmurne, więc można pogapić się na cud natury, jakim są ciała niebieskie nad naszymi głowami. A kto wie, może wypatrzycie jakąś spadającą gwiazdę i życzenie wam się spełni. W gapieniu się na gwiazdy pomoże ciśnienie, bo dziś bardzo wysokie.
1: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: Ma tempo w poniedziałkowe popołudnie, a my zaglądamy na nasz Messenger. Tam wasze głosówki, a w nich rozwinięcia skrótu FIFA. W końcu dziś Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej, a w zabawie poniedziałek na skróty mamy zestawy gadżetów. Dla kogo?
1: Nie jesteśmy przekupni jakby co, ale Michał nagrał tak.
2: To tak związane z waszym radiem, fascynująca i fantastyczna antena.
0: No i to jest FIFA.
1: Przy poniedziałku jakże miło to usłyszeć, chociaż Emil skradł moje serce.
3: Cześć wam, tak jak patrzę na siebie w lustrze, to dla mnie skrót FIFA to jest fascynacja i frustracja anatomiczna. Pozdrawiam.
1: Człowiek całe życie w rozkroku. Nagrywajcie głosówki i rozwincie skrót FIFA na Messengerze RMF Max. A my mamy dla was...
4: To jest nowość RMF Max.
1: Świeżuteńką, romantyczną Oliwię Rodrigo. Drop Dead.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
4: masz! Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Ława Płońsk.
1: Marek Mikulski, minęła 16, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest coraz cieplej. Jak się zabezpieczyć?
2: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
3: Kleszcze są też w mieście?
2: Zdecydowanie tak. Na placach zabaw też są kleszcze.
1: Radziła dr Małgorzata Warszawska-Socha, a rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
1: Przejażdżka rowerem za kilka tysięcy złotych. Jak przed chwilą dowiedziała się nasza redakcja, taką atrakcję zafundował sobie mieszkaniec Ciechanowa, który na ulicy Wyspiańskiego uderzył wiodący samochód osobowy. Rowerzyście na szczęście nic się nie stało. Wezwany na miejsce patrol drogówki ustalił, że 55-latek nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Nissana. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało, że rowerzysta miał wydychać w dychanym powietrzu ponad 2 promile alkoholu. Za spowodowanie wypadku mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie szykuje prawdziwą petardę dla dzieciaków. Dzień dziecka muzealnicy chcą zrobić dzieciakom nie 1 czerwca, a ostatniego dnia maja. Jeśli im wierzyć, impreza będzie wystrzałowa. Dlatego o szczegóły pytamy dziś Ninę Matczak z muzeum.
4: W niedzielę 31 w godzinach od 10 do 15 na dzieci czekać będzie mnóstwo atrakcji. Warsztaty mennicze, warsztaty archeologiczne, a także warsztaty pod tytułem W pracowni alchemika. Również tego dnia dzieci będą mogły zwiedzić bezpłatnie wszystkie wystawy z przewodnikiem w naszym Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.
1: Zachęcała przedstawicielka Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Teraz we Fleszu przenosimy się do Mławy. Jak dowiedziała się dziś nasza redakcja, od środy do piątku w tym mieście trwać będą przygody z ekoczarodziejem. W kinie Kosmos ruszy seria spektakli edukacyjnych dla dzieci. Uczniowie szkół podstawowych poznają barwny świat ekologii. Przygody z ekoczarodziejem to doskonałe połączenie edukacji i rozrywki. Wydarzenie, które nie tylko ma bawić, ale także inspirować młodych ludzi do budowania dobrych, proekologicznych nawyków już od najmłodszych lat. Za niecały kwadrans w Miejskim Domu Kultury w Mławie pierwsze w tym roku warsztaty tańca liniowego. Od rana informujemy Was o tym w RMF Max Mazowsze. Kroki nie są zbyt skomplikowane, a powtarzalne sekwencje sprawiają, że zajęcia są dostępne dla każdego. A dlaczego warto przyjść? O tym mówi nam Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
5: Nasze warsztaty to także okazja, by przygotować się do letnich wydarzeń, m.in. koncertów w Parku Miejskim czy pikniku country w Mrągowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Kolejne zajęcia już 1 i 8 czerwca. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody. Takie rzeczy tylko w RMF Max. Gwiazdy na niebie pięknie przyozdobią nam dzisiejszy wieczór. Po pięknym dniu czeka nas piękny wieczór i cudowna noc. Jeśli akurat dziś umówiliście się na randkę, to podpowiadam, można drugą połówkę zabrać na ławkę daleko od sztucznego światła i pokazać jej, jak rozległy i piękny jest wszechświat. Temperatura będzie z wami grała do jednej bramki, na termometrach do 18 stopni po zmierzchu, więc jakieś grubsze ubrania nie będą potrzebne. W nocy spadnie do 15.
6: Wiem, że wielu z Was pragnęło to usłyszeć.
0: Hity na maksa.
6: To też, ale że przede wszystkim minęła 16 w poniedziałek.
7: Anka Fiałas, siemacie. Dużo hitów w tej godzinie, jak zawsze w RMF Max. Będzie Gibbs, będzie Bibi Rexa, a na dzień dobry Pink Panthers i Zara Larsson.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: weekendowy klimat w RMF Max, Bibi Rexa i Faithless. No, kto mocny miał weekend, ten pewnie dzisiaj w lustrze siebie mógł nie poznać. Ale wyobraźcie sobie, i to jest nowinka, Białuchy arktyczne dołączyły do wąskiego grona zwierząt, które rozpoznają się w lustrze. Bo dotychczas potrafiły to tylko wielkie małpy, delfiny, słonie czy sroki.
1: Okej, okay. Białuchy.
0: No i my, ludzie.
1: No wiadomo, chociaż właśnie chcę ci powiedzieć, że przy tej pogodzie, jak człowiek zakłada już krótki rękaw, krótkie spodenki, to jednak ciężko jest siebie poznać w tym kolorze, więc pod białuchy tutaj to wszystko podchodzi.

0: David Guetta zremiksował na bazie tego znanego bitu od Stardust i tak powstało Milky Just The Way You Are.
1: Merdamy ogonem na takie nowości i takie odświeżone wersje. A teraz coś dla psiarzy. Śpicie z psem w łóżku, czy nie?
0: Szczerze.
1: Eksperci zdradzają, kiedy warto psa zaprosić do wyra,
0: jest.
1: A kiedy nie.
0: O, ciekawe. Szczegóły zaraz. Zostańcie.
2: Max. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.

0: idealny soundtrack pod tę poniedziałkową aurę. 54 Ultra i Anotr za nami w RMF Max. No a teraz powiedzcie prawdę.
1: Kiedy warto, Fiołasna, kiedy
0: psiarze,
1: warto?
0: Śpicie ze swoim psem, czy jednak nie? No, wiadomo, pies daje poczucie bliskości. Mm-hmm. I jak się samemu z nim śpi w łóżku, a miejsca dużo, to czemu nie? Ale na przykład młode psy są bardzo ruchliwe i rzadko kiedy przesypiają całą noc. I eksperci zdradzają, że jeżeli ktoś płytko śpi, no to jednak warto poczekać, aż pies będzie dorosły.
1: Okay.
0: Z dojrzałym psiakiem można spać.
1: Ja w ogóle uważam, że w życiu to raczej warto z dojrzałym osobnikiem, a z niedojrzałym to niekoniecznie. Także na pytanie, kiedy warto zaprosić do łóżka, no to chyba taka jest odpowiedź.
0: Tylko z dojrzałymi.
1: W każdym gatunku.
0: Dobrze, nasz program też dojrzał, bo za moment 17, a my jutro po 13 do was wracamy. Anka i Fiołas.
1: Dzięki za wspólne dziś.

0: I była trochę jak młode małżeństwo u teściów. Teraz mamy wreszcie własne M, więc bez środków unijnych nie byłoby to możliwe. No dzisiaj się cieszymy, komfortowo się pracuje, a w tej chwili de facto kończymy budowę, bo budujemy organy.
1: I jak to wygląda?
0: Organów się nie kupuje, organy się buduje, więc to jest proces inżynieryjny. W sierpniu piszczałki i cały ten skomplikowany mechanizm złożony z dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy części znajdzie się w naszej sali. Później organy muszą łapać wilgotność, być przez 2-3 miesiące strojone. No i wreszcie zabrzmi ten król instrumentów.
1: Filharmonia zmienia życie regionu?
0: Od początku, kiedy miałem zaszczyt pokierować filharmonią, chciałem, żeby filharmonia była trochę takim, przepraszam za to określenie, hubem, takim miejscem, domem dla twórców. Dlatego mamy też galerię, mamy szereg działań edukacyjnych, mamy próby, mamy tutaj działający przy filharmonii chór, mamy od 2 lat chór dziecięcy, na stałe są obecni tutaj uczniowie szkół muzycznych, mamy prężnie działającą estradę kameralną. No powiedziałbym tak, wyciskamy ten budynek na maksa.
1: No i tak na maksa kończymy tę naszą wyprawę z cyklu Funduszowy Maj, a jeżeli wasze wakacyjne trasy poprowadzą was przez Olsztyn, no to zajrzyjcie tu koniecznie łyknąć trochę kultury. A już teraz zapraszam na rmfmax.pl, bo tam można wziąć udział w konkursie, a do wygrania jest głośnik bezprzewodowy.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: I po reklamie.

Gwiazdy na niebie pięknie przeozdobią nam dzisiejszy wieczór. Po pięknym dniu czeka nas piękny wieczór i cudowna noc. Jeśli akurat dziś umówiliście się na randkę, to podpowiadam, można drugą połówkę zabrać na ławkę daleko od sztucznego światła i pokazać jej, jak rozległy i piękny jest wszechświat. Temperatura będzie z wami grała do jednej bramki, na termometrach do 18 stopni po zmierzchu, więc jakieś grubsze ubrania nie będą potrzebne. W nocy spadnie do 15.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 17 wybiła, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Nie macie planów na wakacje? Może Kreta? Ta największa grecka wyspa trafiła na listę 15 najlepszych kierunków kulinarnych świata na 2026 rok według magazynu National Geographic. To kolejne wyróżnienie dla wyspy po przyznaniu jej tytułu Europejskiego Regionu Gastronomicznego. Kuchnia kreteńska uznawana jest za wzór diety śródziemnomorskiej, bogatej w oliwę z oliwek, warzywa, owoce, rośliny strączkowe i produkty pełnoziarniste. Wśród lokalnych specjałów wyróżniono m.in. dakos, czyli grzankę z serem i dodatkami, oraz tradycyjne gulasze i dania ze ślimaku.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Dzikie zwierzęta coraz częściej wychodzą na drogi powiatu ciechanowskiego, ostrzega policja. Kilka dni temu do takiego zdarzenia doszło w Leśniewie Dolnym. Kierująca BMW, 25-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego, uderzyła w łosia, który wybiegł na jezdnię. Wraz z kobietą autem podróżowało 3-letnie dziecko. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policja przypomina, że gdy widzimy znak "Uwaga, dzikie zwierzę", to powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Mundurowi podpowiadają, że lepiej też zwolnić i uważnie obserwować pobocza, by być przygotowanym na nagłe hamowanie. Prace budowlane przy wyczekiwanym Centrum Kultury i Sportu w gminie Regimin powoli dobiegają końca. Jak od rana informujemy, ze względu na dbałość o administrację i wszystkie związane z nią sprawy, obiekt ma być dostępny dla mieszkańców dopiero wiosną przyszłego roku. A my we Fleszu pytamy wójta Mariolę Kołakowską, ile to wszystko będzie kosztowało.
2: U nas w tej chwili największe zapotrzebowanie jest, wiadomo, branża elektroniczna, rolno-spożywcza, handel, budownictwo.
0: Przekonuje wójt gminy Regimin. W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw, a teraz powiat mławski i lokalny rynek pracy. W jakich branżach bez problemu znajdziecie dziś zatrudnienie?
3: Jeżeli chodzi o wartość tego obiektu, to jest kwota ponad 10 milionów złotych. Oczywiście jest to dofinansowanie ze środków rządowych, z Polskiego Ładu, więc no gdyby nie takie właśnie dofinansowania, nie bylibyśmy w stanie takich obiektów wykonać.
0: Przekonuje Witold Żerański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. A we Fleszu pozostajemy w tym mieście. Archiwum Państwowe w Warszawie i Mławski Ratusz zachęcają do udziału w konkursie Mława w fotoplastikonie. Szczegóły zna Kamil Puternicki.
4: Wystarczy przesłać mailowo lub dostarczyć osobiście jedno archiwalne zdjęcie z XIX lub XX wieku do lat 30. z krótkim opisem. Organizatorzy konkursu poszukują fotografii, które pokazują dawne wydarzenia i uroczystości, życie codzienne mieszkańców, pracę, rzemiosło i działalność artystyczną oraz krajobrazy i widoki Mławy czy regionu. Najciekawsze zdjęcia zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane m.in. w ramach wystawy Mława w fotoplastikonie.
0: Zdjęcia możecie nadsyłać do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie do 4 czerwca.
1: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Jeśli podoba wam się atmosfera w dzień, to pogodą na wieczór też będziecie zachwyceni. Gdy na niebie zabraknie naszej gwiazdy, dzielnie zastąpią ją towarzyszki z odległych światów. Niebo ma być bezchmurne, więc będzie co na nim oglądać. I nie trzeba będzie tego robić w potrójnym kocu i z futrem niedźwiedzia na grzbiecie, bo wieczorem na dworze ciepło, nawet do 18 stopni, więc z psem na spacer będzie można pójść na krótki rękaw, a nawet w krótkich spodenkach.

0: minuty po godzinie 17 mówimy bonjour, dobry wieczór, Michał, czemu kucasz?
1: Bo mi się zaprzątał kabel od słuchawek i nie mogę wstać. Jest dobry beat. I siedzę sobie tutaj jak taki quasi-modo troszkę.
0: Wygląda jakby właśnie kabel od ładowarki był trochę za krótki, podłączając go do telefonu za łóżkiem. Ale spokojnie, będzie na pewno grała dobra muzyka, bo już wjeżdża Męskie Granie Orkiestra. Dzień dobry, Filip Kliber.
1: Michał Siwek.
0: Nareszcie.
1: Zaraz powstanę z kolan.

0: Mając taką trąbkę na 10 minut po godzinie 17, to można lecieć z tym poniedziałkiem. The Weekend i In Your Eyes już za nami w kanale nadawczym. To jest cały czas RMF Max. I ważne pytania, no bo my jesteśmy od ważnych pytań. Znaczy ja, nie ty.
1: Właśnie miałem pytać, czy wtedy ja jestem od ważnych odpowiedzi, bo to jest bardzo zły podział wtedy. Ale ważne pytanie na dziś, to gdzie ostatnio pojechaliście rowerem, bo ostatnio głośno o takim facecie, co z Zakopanego nad morze pojechał rowerem. I to w całkiem miłym celu, ale wasz cel nie jest istotny. Znaczy nie chcę być niemiły, ale...
0: Ale nie akurat, jest. Ale nie jest. Tutaj chodzi o to, żeby nam po prostu na Messenger RMF Max napisać, gdzie ostatnio pojechałeś na rowerze i my z tego potem zrobimy taką piosenkę, że nawet Łatwo Gang będzie miał bardzo trudno ją usłyszeć.
1: Składamy tylko te obietnice, które jesteśmy w stanie dotrzymać, kochani. Docencie to. 17.11 i to jest moment, kiedy prosimy o wiadomości na Messenger RMF Max. Gdzie ostatnio rowerem pojechałeś? I my rzeczywiście obiecujemy zrobić z tego piosenkę. Uwzględnimy w tej piosence absolutnie każdą wiadomość, która przyjdzie i puścimy tą piosenkę w radiu.
0: No zobaczymy, czy to będzie takie łatwe. RMF Max. Coś czuję, że nie. W sensie, żeby taką piosenkę zrobić.

0: TikTok od Keszy, u nas jedyny TikTok bez reklam, bez głupich filmików, po prostu dobra zabawa. 20 po 17 tu RMF Max i dobre informacje,
1: jest.
0: Bo
1: w końcu
0: pogoda wreszcie się do nas uśmiechnie, drodzy państwo. Wyż znad Niemiec przyniesie pogodowy przełom, będzie wysokie ciśnienie, będzie dużo słońca, będzie korzystny biometr, będzie po prostu, będzie dobrze dzięki jest. Temu wyżowi znad Niemiec.
1: Jest. W końcu coś się udało załatwić z Niemiec. Jest.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Lista Hopbence, codziennie nowe hity, głosujecie na rmfmax.pl. No i teraz nowość od Fischera, śpiewa Tones and I, polecam wam ich fejwa.
3: Hopbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
8: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hopbence Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hopbence jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: W RMF Max mamy takie hity, które wgniatają foteli, jak przyspieszacie w swoim samochodzie, bo jedziecie sobie z pracy do domu, to od razu robi się dużo, dużo lepiej. Gips i win, jak numer. Numer win. Jeżeli chodzi o numery, to jest 1732 też z kolejnych numerów, jakie mamy dla was w RMF Max.
1: Same przydatne informacje, jak sami słyszycie. Oprócz nich również ta o papieżu, który ma marzenie, żeby było lepiej.
0: Mhm, bo jest już napisana przez niego encyklika, która w tym momencie została wypuszczona. I ta encyklika również porusza temat sztucznej inteligencji w internecie, bo sam
1: Wreszcie ktoś powiedział głośno.
0: Papież chce, żeby sztuczna inteligencja służyła dobru takiemu wspólnemu, prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi na świecie.
1: Myślisz, że ktoś mu kiedyś pokazywał memy?
0: Max. Zależy, które.

0: wiesz, aha, dla seriali.
1: O, a może ekspres do kawy, automatyczny taki.
0: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w

0: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Just keep watching.
2: Jeśli podoba wam się atmosfera w dzień, to pogodą na wieczór też będziecie zachwyceni, gdy na niebie zabraknie naszej gwiazdy, dzielnie zastąpią ją towarzyszki z odległych światów. Niebo ma być bezchmurne, więc będzie co na nim oglądać. I nie trzeba będzie tego robić w potrójnym kocu i z futrem niedźwiedzia na grzbiecie, bo wieczorem na dworze ciepło, nawet do 18 stopni, więc z psem na spacer będzie można pójść na krótki rękaw, a nawet w krótkich spodenkach.

0: Zapytaliśmy słuchaczy RMF Max, dokąd pojechali rowerem.
1: I gdzie oni nie byli tymi rowerami?
0: Ach!
1: Chyba dalej niż łatwo Gęgnawek dojechali tymi rowerami.
0: Niesamowite historie, piękne przygody, wspaniałe podróże. O tym napisaliśmy dziś piosenkę z Filipem. Naprawdę napisaliśmy.
1: Mm-hmm.
0: To jest ona. Posłuchajcie jej.
2: RMF Max. Hity na Maxa.
3: Pojechałem rowerem do Lubczy, bo w Lubczy się dobrze jeździ rowerem.

0: teraz wygląda jak ubrudzony kuzyn.
1: Pozdrawiamy całą Lubczę. Kto jest z Lubczy, niech pisze.
2: RMF Max.
0: Hity na maksa. Hity na
1: maksa. Jak zszedł z rowera.

0: Jest 5 minut do godziny 18. Alan Mik już zagrał, a my pozdrawiamy jeszcze raz całą Lubczę i napisała do nas Jowita, która jest z Lubczy. I już ustaliliśmy, co się robi w Lubczy, więc Jowita, pozdrawiamy.
1: Lubcza, miasto polskich rowerzystów. Pozdrawiamy serdecznie, zostańcie z nami zaraz z piosenki do...
2: ...pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Pigao odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: trwają czynności prokuratury i policji w sprawie pożaru domu na terenie gminy Strzegowo. Podczas akcji gaśniczej w jednym z pomieszczeń odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Przypomnijmy, służby zostały zaalarmowane w sobotę, tuż przed północą. Jak wynika z ustaleń interweniujących policjantów, starszy mężczyzna mieszkał sam. W pomieszczeniu, gdzie znajdowała się kuchnia kaflowa, strażacy odnaleźli ciało 75-latka. Czynności na miejscu zdarzenia wykonywane były pod nadzorem prokuratora. Przyczyny pożaru na chwilę obecną nie są znane. Trwają dalsze szczegółowe ustalenia. Przejażdżka rowerem za kilka tysięcy złotych. Jak dowiedziała się nasza redakcja, taką atrakcję zafundował sobie mieszkaniec Ciechanowa, który na ulicy Wyspiańskiego uderzył w jadący samochód osobowy. Rowerzyście na szczęście nic się nie stało. Wezwany na miejsce patrol drogówki ustalił, że 55-latek nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Nissana. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało, że rowerzysta miał w wydychanym powietrzu ponad 2 promile alkoholu. Za spowodowanie wypadku mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych. W RMF Max zmieniamy temat. Bycie rodzicem zastępczym niesie za sobą wiele wyzwań, ale także wspaniałych chwil. O tym rozmawiano ostatnio w Mławskim Kinie Kosmos podczas konferencji Piecza Zastępcza na terenie powiatu mławskiego. Głównym celem spotkania była diagnoza aktualnych problemów w funkcjonowaniu lokalnej pieczy zastępczej, wymiana doświadczeń i integracja instytucji oraz osób zaangażowanych w pomoc rodzinom. Przy okazji warto przypomnieć, że nieustannie poszukiwane są osoby, które chciałyby stworzyć zastępczy dom dla dzieciaków, które nie mają swoich rodziców. W RMF Max Mazowsze sport. Szczypiorniści Juranda Ciechanów zakończyli już sezon w Lidze Centralnej. Zawodnicy odpoczywają, a władze klubu pracują nad składem na nowy sezon. Jest pierwszy transfer do klubu. A w studio ze mną jest Kamil Puternicki, który sprawdzał dla Was szczegóły tej sprawy. Powiedz nam, co Ci się udało ustalić?
1: Po kilku planowanych odejściach w zespole Juranda czas na rekonstrukcję składu. Jako pierwszy ekipę wzmocni 23-letni Marek Wasilewski. To prawoskrzydłowy urodzony w Zabrzu. Przez ostatnie sezony reprezentował AZS UW Warszawa, a w ostatniej kampanii w Lidze Centralnej zanotował dla akademików 104 trafienia. O tym, kto jeszcze trafi do Juranda, przekonamy się w kolejnych tygodniach.
0: Tyle od Kamila. Kroki nie są zbyt skomplikowane, a powtarzalne sekwencje sprawiają, że zajęcia są dostępne dla każdego. Miejski Dom Kultury w Mławie zaprasza na warsztaty tańca liniowego. A co tam się będzie działo? O to pytamy Beatę Rudzińską z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
2: Dla osób, które lubią muzykę country, chcą aktywnie spędzić czas i spróbować czegoś nowego. Taniec liniowy nie wymaga partnera, dlatego może dołączyć każdy. Zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i tych, którzy mają już doświadczenie.
0: Najbliższe warsztaty 1 i 8 czerwca.

0: Im dalej w ten tydzień, tym chłodniej, ale zanim złapiecie się za kaloryfery, bojlery i inne źródła ciepła, za ogień nie polecam, to spieszę uspokoić, chłodniej nie znaczy zimno. Zwłaszcza, że przed nami jeszcze najcieplejszy dzień tygodnia, czyli wtorek. Jutro termometry mogą pokazać nawet do 27 stopni, niebo nadal bez chmur, a w środę już tylko 20 kresek, ale nadal czysty błękit. W czwartek spadnie do 19 i się zachmurzy, ale w piątek już 23.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. Od świtu do świtu.
2: W poniedziałek ludzie idą do roboty, tak samo robi Hubert Hurkacz, który bierze się do roboty i w tym momencie wygrywa 2-1 w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa.
3: Zawsze w niego wierzyłem. Brawo, Hubi, tak jest.
2: I oby tak dalej, Hubi, i obyś ty wygrał, i obyś dzisiaj wieczorem mógł się cieszyć, z uśmiechem żyć,
3: taką
2: RMF Max sobie puścić.
3: Hubi wygrywać lubi. Nikim.

0: Energia, nostalgia, cudo, po prostu muzyczne cudo. Guru Josh Project w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: Słyszycie tę ciszę? To jest właśnie... To jest smutek, bo już jej z nami nie ma. I nie będzie z nami jej przez najbliższe 2 miesiące. Skończyła się, po prostu się skończyła. A była taka piękna, nasza, jedyna, wspaniała. Kochaliśmy ją. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli i oglądaliśmy mecze ekstraklasy. Ale teraz już nie będziemy oglądać, bo się skończyła. Więc pytanie jest do was. Co można teraz robić, żeby tę pustkę w sercu wypełnić? Co weekend? Napiszcie nam na Messenger RMF Max albo nagrajcie nam najlepiej głosówkę. Co można robić, kiedy jej nie ma? Weekendami, tygodniami. Kiedy bądź? Kiedy bądź? Kiedy bądź?
3: Fajnie, że byłeś ze mną tutaj w ogóle.

0: pawią serca, łzy płyną z oczu, bo skończyła się.
1: Wielkieś mi uczyniła pustki. Tak właśnie by napisał Jan Kochanowski w roku 2026, gdyby odeszła Ekstraklasa.
0: A odeszła. I pytanie brzmi, co robić teraz? Ale nie lękajcie się, mamy odpowiedź na to pytanie.
1: Można na przykład zająć się hodowlą jedwabników. To jest propozycja od Mateusza. Rozumiemy doskonale.
0: Można też jeździć do Lubczy, na przykład jeździć na rowerze tam.
1: Do Lubcza to jest w ogóle bardzo fajna miejscowość.
0: Świetna. Tam się świetnie właśnie jeździ na rowerze w Lubczy.
1: Ulubiona. Sadzić rzeżuchę też można.
0: Pójść na studia.
1: I przy okazji można zacząć oglądać piłkę nożną.
0: Takie odpowiedzi przyszły na Messenger RMF Max. I to jest najpiękniejsze miejsce na świecie w tym momencie.

0: Bardzo po cichu musiałem to powiedzieć, bo tam na chwilę się wygaszało w tej muzyce, ale my głośno mówimy, że to jest doskonała propozycja na 30 minut po godzinie 18 i mamy takich w RMF Max jeszcze więcej, więc warto być z nami, warto słuchać kanału nadawczego.
1: Teraz cichutko, bo będziemy skandować imię Wiesław! Wiesław!
0: Wiesław!
1: Wiesław Galas. Legenda.
0: Brawo. Legenda.
1: 4000 zł zwrotu z kaucjomatu, 7851 butelek zwrócił. To jest polski rekord.
0: Wow.
1: I zajęło mu to, uwaga, 8 godzin.
0: Niezła dniówka, zapracował od 8 do 16.

0: jutro do roboty.
1: A my mamy łamiącą wiadomość. To jest informacja z ostatniej chwili. Jeżeli chodzi o reprezentację Hiszpanii, to w niej nie zagra żaden zawodnik Realu Madryt na najbliższym mundialu.
0: Zobacz. To zupełnie tak samo jak w Legii.
1: Jeżeli chodzi o stolicę. Ale jaja.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: I po reklamie.

Im dalej w ten tydzień, tym chłodniej, ale zanim złapiecie się za kaloryfery, bojlery i inne źródła ciepła, za ogień nie polecam, to spieszę uspokoić, chłodniej nie znaczy zimno. Zwłaszcza, że przed nami jeszcze najcieplejszy dzień tygodnia, czyli wtorek. Jutro termometry mogą pokazać nawet do 27 stopni, niebo nadal bez chmur, a w środę już tylko 20 kresek, ale nadal czysty błękit. W czwartek spadnie do 19 i się zachmurzy, ale w piątek już 23.

0: I wkręcamy żaróweczki.
1: Czy będę słuchał kanału nadawczego? Tak właśnie będzie na absolutnie przez cały wieczór. Jest 9 minut do godziny 19.
2: Pitbull!
1: Pitbull, dziękujemy! Jedyny ból, jaki dzisiaj usłyszycie wieczorem, to jest właśnie pitbull. A nie na przykład ból pleców, takie jak masz na co dzień. Tym bardziej, że są takie osoby, których nic nie boli, a wręcz przeciwnie.
0: Nie!
1: One są jeszcze szybsze niż najszybsza osoba, bo właśnie wczoraj zakończyły się w Las Vegas specjalne igrzyska, na których się można sprycować. Ale to jest, absolutnie wszystkim,
0: jest
1: nie?
0: Sport, jest zasada fair play, a jest też sport, w którym zasady fair play nie ma. Można robić wszystko.
1: I można sobie dawać w żyłę, wiadomo, jakiekolwiek substancje. No i te zawody już się zakończyły na szczęście wczoraj, bo matko bosko, tam ścieki dookoła tych igrzysk, to one w nocy muszą świecić, nie?

0: halo. Gramy Beda. Halo, na 3 minuty przed godziną 19, a za chwilę flash i najważniejsze informacje, jakie tylko możecie sobie wyobrazić.
1: Ale na halo też na przykład odzywają się słuchacze z Lubczy. Nasze ulubione miasto dziś pozdrawiamy niezmiennie.
0: Zawsze kochałem Lubcze. W szczególności w poniedziałki. W Lubczy wiadomo, najlepsze jazdy rowerem.
2: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza uczniów partnerskich szkół ponadpodstawowych z powiatu ciechanowskiego do udziału w projekcie Młodzi Inspirują. Zgłoszenia do 27 maja. Szczegóły na stronie pckisz.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2026.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Gramy na maksa. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie. W tym fleszu ważna informacja dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe w Mławie. Ruszył nabór wniosków na dotacje.
2: Jeśli chodzi o kwestie rozwoju, modernizacji, remontów czy poprawy infrastruktury drogowej. Ogłosiliśmy taki konkurs, nabór wniosków do 8 czerwca, a realizacja zadania do 30 listopada 2026 roku.
1: Mówił Artur Ryfiński z Mławy. Ratusza. Więcej informacji o naborze znajdziecie na stronie internetowej miasta. Nie ignorujcie zagrożenia, ostrzega ciechanowska policja. Kilka dni temu do groźnego zdarzenia doszło w Leśniewie Dolnym. Kierująca BMW, 25-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego, uderzyła w łosia, który wybiegł na jezdnię. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policja przypomina, że gdy widzimy znak "Uwaga, dzikie zwierzęta", to powinniśmy zachować szczególną ostrożność. A my pozostajemy poniekąd w temacie dróg. Jak dowiedziała się nasza redakcja, mławscy strażnicy miejscy prowadzą w szkołach podstawowych prelekcje dla uczniów klas 4-8 na temat bezpiecznej jazdy na hulajnogach elektrycznych. Takie szkolenia odbyły się już m.in. w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 przy ulicy Warszawskiej. Gmina Regimin, o czym już wielokrotnie informowaliśmy w RMF Max, będzie miała swoje Centrum Kultury i Sportu. Prace budowlane powoli dobiegają końca. Co jeszcze jest do zrobienia? O to pytamy we fleszu wójta tej gminy, Mariolę Kołakowską.
3: Odbiór techniczny odbędzie się z końcem prawdopodobnie czerwca tego obiektu. No i oczywiście czeka nas powołanie nowej instytucji kultury.
1: Oficjalne otwarcie Centrum Kultury i Sztuki planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Archiwum Państwowe w Warszawie i Mławski Ratusz zachęcają do udziału w konkursie Mława w fotoplastikonie. Jeśli macie w swoich zbiorach stare fotografie miasta i chcecie się nimi podzielić, to jest propozycja właśnie dla Was.
4: Wystarczy przesłać mailowo lub dostarczyć osobiście jedno archiwalne zdjęcie z XIX lub XX wieku do lat 30. z krótkim opisem. Organizatorzy konkursu poszukują fotografii, które pokazują dawne wydarzenia i uroczystości, życie codzienne mieszkańców, pracę, rzemiosło i działalność artystyczną oraz krajobrazy i widoki Mławy czy regionu. Najciekawsze zdjęcia zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane m.in. w ramach wystawy Mława w fotoplastikonie.
1: O czym mówił nasz reporter Kamil Puternicki. Zdjęcia możecie nadsyłać do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie do 4 czerwca. Siedzi sobie beztrosko i rozmyśla nad kondycją Ciechanowa. W tym mieście pojawił się kolejny rycerzyk. Tym razem rzeźba stanęła na placu przed ratuszem, tuż przy fontannie. Uroczyście odsłonięto ją podczas imprezy związanej z otwarciem całego placu. Rycerzyk stanie się kolejną atrakcją turystyczną i dołączy do szlaku Ciechanów miastem rycerzy.

0: RMF Max.
1: Jutro najcieplejszy dzień tygodnia, temperatura będzie rozpieszczać wszystkich ciepłolubów i mam nadzieję, że nie będziecie musieli tego dnia spędzać w klimatyzowanym pomieszczeniu. Lepiej pojechać na jakąś plażę albo chociaż wyjść na spacer do lasu. Na termometrach do 27 stopni będzie skwar, ale następne dni przyniosą ochłodzenie. 20 w środę, 19 w czwartek, dopiero w piątek 23, a w weekend 22. Do soboty bez deszczu, a w ostatni dzień tygodnia może pokropić.
2: Być może teraz sobie siedzicie na 5 minut po godzinie 19 i zastanawiacie się, jaka pogoda będzie w Lubczy. Więc my wam też przedstawimy prognozę dla Lubczy. 24 stopnie w dzień, 14 w nocy, jutro, jutro w Lubczy 27. Warto się tam wybrać rowerem.
3: Kocham Lubczę.
2: Lubcze to jest od dzisiaj nasze ulubione miasto i zwiedzamy razem z wami Polskę. Wy nam pokazujecie te miejscowości wasze na Messengerze RMF Max. No i dzisiaj akurat wpadła nam miejscowość Lubcza. Bardzo ją lubimy i bardzo się ze wszystkimi lubczanianinami i lubczaninkami polubiliśmy.
3: Mamy w ogóle magnes z Lubczy. Znaczy nie mam, ale chciałbym mieć.
2: Jeżeli chcecie nam wysłać, śmiało. Adres redakcji w internecie. Mówimy dobry wieczór nie tylko z Lubczy. Filip Kliber,
3: Michał Siwek,
2: Damien Pala, Dracula z Lubczy.

0: Bledka dwa dni i coś się w serduszku odzywa, ale ja mam do was teraz ważniejsze sprawy, bo mówią, że nie istnieją wehikuły czasu, więc jak wyjaśnicie to?
1: Jeżeli pamiętasz numer Hideaway od Kieszy, to znaczy, że słuchasz dobrej muzyki. Ale nie mówimy o tym bez przypadku, ponieważ Kiesza powraca i tym razem powróciła... Weź już ją wyłącz. Bo nie wiem, czy ona gra w tenisa, czy co? Bo słychać jakby na korcie była. Kiesza tym razem powraca z Bobem Sinclairem, którego też na pewno doskonale znacie. Jak wiadomo, Kiesza dobrą muzą miesza, tym razem miesza razem z Bobem Sinclairem. No i wypuścili taki bardzo fajny wakacyjny numer, który się nazywa I Can't Wait, no bo my też się nie możemy doczekać. Kiedy to lato już będzie? No kiedy? No
0: a to stąd będzie. Ten tytuł. To wreszcie się dowiedziałem, skąd ten tytuł I Can't Wait.
1: No
0: możesz
1: to zawsze mnie zapytać.
0: 15 po 19 to jest czas na nowość w RMF Max, proszę bardzo. To już nie musisz czekać.

0: Prosto z krainy, gdzie są papierowe linijki i bardzo małe ołówki, czyli Swedish House Mafia i numer Wait So Long na 20 minut po godzinie 19. Ten kraj, o którym mówię, to Szwecja. Jeżeli ktoś jeszcze po prostu nie załapał, tak jak Michał.
1: To jest...
0: Bo nie załapałeś już, nie? Możesz
1: się przyznać. Ja załapałem, oni po prostu w sklepie meblowym cały czas żyją i jedzą takie małe klopsiki.
0: Tak jest, tak było.
1: Tak, ja wszystko rozumiem, wbrew pozorom. Bo ja wiem, że moja mina mówi coś innego.
0: I wiemy, że są też tam ludzie, którzy pracują w takich sklepach, ale wiemy też, że są ludzie, którzy po prostu swoją pracę kochają i teraz czas na zabawę zawodową, czyli zawodówka.
1: Messenger RMF Max. W ramach swojej pracy, którą tak bardzo kochacie, że aż jej aktualnie nie wykonujecie, tylko skupiacie się na tym, co mówią w radiu, to napiszcie właśnie, za co ją kochacie. Tylko na tym Messengerze RMF Max.
0: Tylko nie piszcie, co to jest za praca. To potem będzie do nas należało to zadanie i do słuchaczy RMF Max. Za co kochasz swoją pracę, nie pisząc, co to za praca. RMF Max. Im trudniej, tym lepiej. RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Lista Hopbence, codziennie nowe hity, głosujecie na rmfmax.pl. No i teraz nowość od Fischera, śpiewa Tones and I, polecam wam ich fejwa.
2: Hopbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grybowski, do usłyszenia.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Oszukał wszystkich, ale w RMF Max nie oszukał. Portugal the man, który nie jest z Portugalii.
1: No nie jest.
0: I nawet po portugalsku nie śpiewa. Za to czy... u nas zupełnie inna zabawa. Nie, już dobra, przestań mówić, już nie chcecie słuchać. Teraz jest czas na to, żeby pojawił się Kacper na antenie w naszej zabawie.
1: Kacper.
0: Zawodówka.
1: Kacper, nie przejmuj się nim. To jest mimo wszystko bezpieczna przestrzeń. Kacper, siemano przede wszystkim.
2: Cześć, siema.
1: Jak ci minął dzień, Kacperku?
2: A wszystko w porządku. Tak wam powiem.
0: To mi się podoba od razu.
1: To jest pozytywna energia, to jest człowiek z uśmiechem. Nawet jak jest nie okej, on i tak mówi, że to jest okej.
0: Mimo, że jest poniedziałek, jemu to nie przeszkadza. Kacper jest tutaj z powodu tego, że będzie się zaraz z nami bawił w zabawie zawodówka. Zabawa polega na tym, że Kacper nam powie, za co kocha swoją pracę, a my będziemy musieli odgadnąć, co to za praca jest, i wy, słuchacze RMF Max, możecie również w trakcie tego, jak my będziemy pytania zadawać, także zgadywać na Messengerze RMF Max. Piszcie do nas.
1: Można
0: na żywo,
1: dopisać.
0: Na bieżąco.
1: Pytanie od siebie, można dorzucić propozycję już zawodu, który wykonuje Kacper, i mam nadzieję, że wspólnymi siłami osiągniemy wielki, wielki sukces.
0: Dlatego ja przeczytam, Kacper, twoją wiadomość, dobra, bo możesz jej nie pamiętać.
2: Dobra.
0: Lubię swoją pracę za to, że można, że zawsze coś się dzieje i można robić coś kreatywnego. Najlepsze jest to uczucie, kiedy z czegoś zwykłego wychodzi finalnie naprawdę dobry efekt. Im więcej trzeba nad czymś posiedzieć, tym później większa satysfakcja. Tak? Ta jest?
2: Tak.
0: Ta jest.
1: Kacper tak, Jezu, kto to napisał?
0: To o mnie?
1: To ja? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, Kacper, 3, 2, 1, czas, start, zgadujemy.
0: Kacper, dobra. Czy piszesz coś kreatywnego albo coś nagrywasz?
2: Nie.
1: Malwina już zgaduje, że to programista.
2: Nie.
0: Kamerzysta.
2: Też nie.
1: Dobra. Dobrze, Kacper, czy pracujesz solo czy w zespole?
2: Solo.
0: Ile to jest dla ciebie dłużej, w sensie jak musisz coś tam zrobić?
2: Dłużej? 5-6 godzin.
0: 5-6 godzin. O, to fotograf mi odpada.
1: I czy z twojej pracy właśnie wynika jakby jakiś taki gotowy produkt? Coś, co później, nie wiem, można sprzedać?
2: Tak, można powiedzieć, że tak.
0: Pracujesz w marketingu?
2: Nie.
1: Czy to jest namacalne, to co ty tworzysz?
2: Tak.
1: To znaczy, to ma formę taką fizyczną, tak?
2: A, to nie. Formę fizyczną, no...
0: Jesteś stolarzem?
2: Nie.
0: Elektrykiem?
2: Też nie.
1: Czy jesteś muzykiem?
2: Też nie.
0: Coś kreatywnego.
2: Byliście bardzo blisko, na początku.
0: Hasło wymyślasz?
2: Nie wymyślam.
1: Czy programista był blisko?
2: Nie programista, ale byliście bliżej z...
1: Kamerzysta?
2: Z filmami.
1: Czy montujesz filmy?
2: Zgadza się.
1: Jesteś montażystą?
2: Tak.
1: Tak jest!
0: Montażysta! Tak jest! Dobra.
1: Boże,
0: ale zgadniemy.
1: Ale jestem dumny z nas. Dobra, ja stopuję stoper, bo jeszcze zostało nam tyle czasu, że w ogóle możemy być z siebie dumni. Dobra, Kacper. Ja. I naprawdę lubisz tą robotę, czy tylko ściemniałeś?
2: Naprawdę lubię.
0: Lubię tę robotę.
2: Tak. Najlepszy to jest ten efekt finalny, który wyjdzie z tej pracy, którą robię.
1: No wiadomo, że jest najlepszy, zwłaszcza jak ty robisz.
0: Ale pan na mnie podpowiedział, że montażysta, montażysta. Nie, on nie, on jest montażysta. Monter, no. Montaż biały. Armatura.
2: No, coś w tym stylu.

0: co jej odpisałem.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Powiedziałem, a weź, u mnie tak samo.
2: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Jutro najcieplejszy dzień tygodnia. Temperatura będzie rozpieszczać wszystkich ciepłolubów i mam nadzieję, że nie będziecie musieli tego dnia spędzać w klimatyzowanym pomieszczeniu. Lepiej pojechać na jakąś plażę albo chociaż wyjść na spacer do lasu. Na termometrach do 27 stopni będzie skwar, ale następne dni przyniosą ochłodzenie. 20 w środę, 19 w czwartek, dopiero w piątek 23, a w weekend 22. Do soboty bez deszczu, a w ostatni dzień tygodnia może pokropić.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Ty masz. I ty masz, i ty masz. Wszyscy macie najlepsze hity, takie jak ten od Gipsa, Kukona oraz Jonatana, czyli numer Ty masz, którym kończymy kanał nadawczy, ale spokojnie, światła nie gasną, dalej lecimy z hitami na maksa i dalej lecimy z kolejnymi propozycjami.
1: Macie nawet więcej, macie Hop Benz Extra w RMF Max, a tam, drodzy Państwo, 10 najlepszych bitów najnowszego notowania, więc warto zostać z RMF Max.
0: I on jeden, po prostu, graba. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Filip Kliber.
1: Michał Siwek.
0: Zostańcie z RMF Max.
1: I pozdrawiamy całą Lubczę, bo w Lubczy najlepiej się słucha RMF Max.
2: W RMF Max Mazowsze ogarniamy rozrywkowy plan na najbliższe dni. Witajcie, czas na imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmik z Witkowski, cześć. Na początek mam dla Was zaproszenie do Ciechanowskiego Bosko, gdzie będzie można tanecznie rozpocząć weekend już w piątek. Tutaj czeka na Was impreza Puls Miasta, gdzie muzę ogarniać będzie DJ Domas. W Bosko w sobotę tymczasem Glow Up Party. Będą niespodzianki dla Pania, dobrą muzę ogarniać będzie DJ Adys. W sobotę też można odwiedzić Strzegowo, gdzie obchodzony będzie Gminny Dzień Dziecka. Na dzieci czekać będzie park rozrywki z dmuchańcami i urządzeniami rekreacyjnymi. Będą animacje, konkursy, mnóstwo niespodzianek, a także drugi festiwal piosenki dziecięcej Dźwiękowisko. Tutaj na scenie pojawią się młodzi artyści, a w dodatku będą też smaki przygotowane przez koła gospodyń. W Ciechanowie natomiast można wyskoczyć do hali sportowej. W sobotę odbędzie się koncert pod hasłem Tańcuj, tańcuj, okręcaj. Zapraszają na niego ludowy zespół artystyczny Ciechanów i Mały Ciechanów. Początek o godzinie 18, a w koncercie pojawią się tancerze, soliści, a także specjalna kapela. To tyle na teraz. Cześć.
3: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

Ale fajnie, no w końcu dzisiaj lista hobbęcy w shortach. No i przyznajcie się, kto wyciągnął też w końcu z szafy sandały. Czy można tańczyć w sandałach do hitu na miejscu 10 listy hobbęc? No kto spróbuje? Graba proponuje. Witajcie w RMF Max. No to tańczymy także w sandałach. Do Another, Talk to You, to 10 przed wami. Najważniejsze hity dzisiaj.

0: dokarmić swojego konia. Wyobraźcie sobie, graba na koniu do RMF Max podjeżdża, bo to taki numer trochę country, tak dla kowboja. Marshmello i Thomas Red w lekko tanecznym amerykańskim stylu, trochę, wiecie, tanecznie, trochę też w klimatach tak lekko country przecież. Where we go, takie dance country czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Wracamy do Polski, tutaj Andy Dust i jego Zokaria, dzisiaj 9, a za chwilę Milki w remiksie Davida Getty.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Także imprezy i remiksy Davida Guetty, który odświeżył hit Wilki, Just The Way You Are, to przy poniedziałku miejsce ósme. Jak wakacje, to także truskawki. Jak truskawki, to często kompot truskawkowy, a słyszeliście, że Amerykanie na TikToku odkryli polski kompot truskawkowy. Naprawdę, na TikToku to czasami różne rzeczy się dzieją, no i teraz Amerykanie się zachwycają, prawda, kompotem truskawkowym, wyjmują pałeczkami z tej gotowanej wody truskawki, twierdzą, że to działa świetnie na cerę. No to nasze babcie, to dopiero były tiktokerki, influencerki. Już dawno, dawno temu. A jak truskawki i lato, to także Cleo, która ma dla nas coś na ten truskawkowy sezon. Jej nowość Kolory Lata w RMF Max.

0: Go bije rekordy koncertowe, muzyczne, no i także u nas na liście Hot Bands szybko weszła do zestawienia, no i kończy poniedziałek na miejscu 7 Drop Dead. Halo, gdzie są fani i fanki Olivii Rodrigo, która czeka na wasze głosy. rmfmax.pl, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Gordo, jego Loco Loco. Będzie też nowość, jaką przynosi Topik, ale nie jest sam, śpiewa dla niego Becky G.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
19: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

lata Nicki Minaj, to teraz wielka fanka Donalda Trumpa, ma swoją specjalną platynową kartę, odwiedza Donalda, jak się tylko okazja zdarza, a Justin Bieber gra koncerty przez YouTube'a. YouTube'a na żywo gra na scenie. No i wracają po latach w Beauty and the Beat. Nie, to nie jest nowa wersja, ale numer stał się tak ponownie popularny na świecie, że być może, no to jest moje pytanie, powinien pojawić się w zestawieniu w tym tygodniu na liście Hot Bands. Kto odpowie na hop, wskakuje i głosuje teraz na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: Coś tam nie wyszło z tym tatuśkiem, dlatego taki tytuł: Sorry Papi, księżniczka Latino Becky G i mistrz tanecznych brzmień z Niemiec DJ Topic proponują nam na wakacje słoneczne, afrohausowe Sorry Papi, a my otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj John Summit, który obiecał, że nie będzie już występować bez koszulki. Czyżby się zawstydził? No zobaczymy, jak będzie w Polsce, sprawdzimy to. Będzie pogoda, to pewnie znowu się rozbierze. John Summit i Chainsmokers na trzecim w numerze All The Time.
1: Max 3 Numer 3.

0: zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywny, no i bardzo klubowy Fisher, jego nowość, a śpiewa w tym numerze Thousand Eye. Jak wam się podoba Fajfa, bo ja już od razu dodałem do ulubionych i liczę na debiut może jutro w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim poniedziałkowo John Summit i Chainsmokers All The Time, dwójka, należy do Aloka, Dive Into Me. A do kogo należy jedynka? Na miejsce pierwsze wraca White i cała ekipa w ogóle. California Love, najwięcej waszych głosów na Hop.
1: One. Numer jeden.

0: California Love wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Nie, to nie jest nowa wersja hitu Tupaca. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Będzie Anima, czeka Faithless i Bibi Rexa. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: W RMF Max Mazowsze ogarniamy rozrywkowy plan na najbliższe dni. Witajcie, czas na imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmik z Witkowski, cześć. Na początek mam dla Was zaproszenie do Ciechanowskiego Bosko, gdzie będzie można tanecznie rozpocząć weekend już w piątek. Tutaj czeka na Was impreza Puls Miasta, gdzie muzę ogarniać będzie DJ Domas. W Bosko w sobotę tymczasem Glow Up Party. Będą niespodzianki dla Pania, dobrą muzę ogarniać będzie DJ Adys. W sobotę też można odwiedzić Strzegowo, gdzie obchodzony będzie Gminny Dzień Dziecka. Na dzieci czekać będzie park rozrywki z dmuchańcami i urządzeniami rekreacyjnymi. Będą animacje, konkursy, mnóstwo niespodzianek, a także drugi festiwal piosenki dziecięcej Dźwiękowisko. Tutaj na scenie pojawią się młodzi artyści, a w dodatku będą też smaki przygotowane przez koła gospodyń. W Ciechanowie natomiast można wyskoczyć do hali sportowej. W sobotę odbędzie się koncert pod hasłem Tańcuj, tańcuj, okręcaj. Zapraszają na niego ludowy zespół artystyczny Ciechanów i Mały Ciechanów. Początek o godzinie 18, a w koncercie pojawią się tancerze, soliści, a także specjalna kapela. To tyle na teraz. Cześć.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
18: Nie musisz.
17: Jak to nie muszę?
18: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease?
18: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
17: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
18: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
17: I to gdzie?
18: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

beautiful. No i pięknie, po prostu beautiful. To Anima, jedna z jego wielu nowości. Przemek Grobowski, witajcie po 21 w ten piękny poniedziałek. Już niedługo wakacje, a jak wakacje, to także jej muzyka. To Jazzy. Wystarczył jej rok, żeby stała się bardzo popularna już nie tylko u siebie w domu, w Londynie i w okolicach, ale także u nas w Polsce. Jazzy Spritz za chwilę. Teraz PZ ma

Z wypełniał największe hale i największe festiwale. No do dzisiaj jest na scenie, wciąż jest popularny i przed chwilą jego Beautiful Now to klasyk muzyki EDM. Być może produkcje, które pokazuje ostatnio Oscar McKay, też będą kiedyś klasykami. Poczekamy, zobaczymy, posłuchamy teraz. Mam dla was bardzo klimatyczną nowość w RMF Max. Oscar McKay, Norwegia. Jego Sweet Nothings.

0: Trzymajmy się za portfele, słuchajcie, dziewczyny, te animowane gwiazdy z Huntrix w przyszłym roku na hologramowej trasie, naprawdę. AI robi trasy koncertowe, bilety już powoli się sprzedają. Organizatorzy szacują, że dookoła globu to bawić się będzie w sumie no już nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, ale przynajmniej kilkaset tysięcy, jak nie kilka milionów ludzi. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, czeka Wally Lopez, będzie też Ray. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie
7: z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: RMF Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

gdzie on jest? Szukała swojego męża. Ray, where is my husband? Ja już wiem, gdzie jest. Jest na rmfmax.pl i załatwia prezenty na urodziny, których nie można sobie kupić. Takie życzenia to jest coś po prostu bezcennego. rmfmax.pl. Kasia, wszystkiego najlepszego. Sławek oczywiście pozdrawia, wysyła buziaki, żeby kolejny dzień, Kasiu, sprawiał ci wiele przyjemności i uśmiechu, żebyś otaczała się szczerymi ludźmi, żeby nie brakowało wam miłości i żebyście mogli spędzać jak najwięcej beztroskiego czasu wszyscy razem. Kasia, najlepszego, a śpiewa dla ciebie urodzinowo w RMF Max.

Dracula, ale w remiksie Jenny to Tame Impala, wykonawca, który często robi alternatywne produkcje i generalnie nie zależy mu na hitach. Do jego klubu dołączył teraz Louis Capaldi, wokalista, który przyznał się, że nie będzie już ścigał się o hity i miejsca na listach przebojów. Ale może kiedyś Louis Capaldi pojawi się jeszcze na liście Hot Bands. Norweski projekt Bauza chyba też nie chciał się ścigać, a jednak są obecni, czekają na wasze głosy. To jest kawałek, do którego tańczy Europa. Bauza, słoneczne disco house'y w RMF Max, ich Magnetic.

0: wyobraźmy sobie taki niesamowity muzyczny duet Kygo. Z kim byście się nie spodziewali, żeby Kygo zrobił kawałek? Może Kygo i Tina Turner? A nie, to przecież się wydarzyło, bo remiksował Tina Turner. No to może Kygo i Beata Kozidrak. To się chyba nigdy nie wydarzy. A Ed Sheeran i Martin Garrix? No też nikt się nie spodziewał, a jednak ten numer jest i będzie już za kilka minut w RMF Max. Nie, nie Kygo i Betty, tylko Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
7: I po reklamie.

I to właśnie ten duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak mamy to. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Oni chyba nie mogliby się zamienić rolami, żeby Martin Garrix śpiewał, a Ed Sheeran miksował. Chociaż dla Eda Sheerana miksowanie muzyki to chyba nie powinno być coś trudnego, ale żeby zaśpiewać, to już trzeba mieć odwagę, trzeba mieć talent. Ciekawe, jak śpiewa Martin Garrix. Może kiedyś się przekonamy. Teraz posłuchamy, jak pięknie nam wieczorowo śpiewa Taylor Swift, jej Fate of Ophelia.

Dulce Talecznej hity wracają co kilkanaście lat i tak było w tym przypadku. Out of Touch to był tak naprawdę remix przeboju lat 80. w wykonaniu United Nations i przed chwilą taki klasyk dla przypomnienia. No to teraz sprawdzimy, co nowego ciekawego dzieje się na liście Hot Dance, bo w poczekalni mamy nowego wykonawcę, który jest już bardzo popularny w Kanadzie. To Cameron Whitcomb, ma w sobie tyle mocy i tak właśnie śpiewa w naszej nowości Kingdom of Fear.

Taneczne bity w poniedziałek wieczorem. Good Boys od duetu Daya i Albi. Jest rozwiązanie internetowej afery. Może widzieliście, może nie. Gościu wjechał sobie autem na morskie oko. Okazało się, że to ukraiński influencer, który wrzucił spektakularne zdjęcia swojej żółtej fury, ale bardzo szybko dostał jednak 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju i w ogóle do strefy krajów Schengen. Influencer to chyba po prostu stan umysłu.

hiciorze Graceland przed chwilą. Teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę po Gorlicach i Pile. Zapraszamy do Malborka. Lato Maxa 2.6. Wystartowaliśmy naszą letnią trasę, a na scenie także Dyta Górniak, Grupson, Oskar Cyms, Trzech Króli, a nawet Skolim, Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz, słuchajcie, w niektórych miejscach. A w Malborku Wilki Mortalcio i nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hiciory, które znacie, kojarzycie. Teraz modelki też na lato. Nasza nowość i tak się składa, że modelki też śpiewały na naszych imprezach. Macie je teraz. Modelki, lubię cię jak lato.

Maria and the Dust rządzi w Polsce. Może kiedyś się też będzie zbierać takie tłumy jak chłopaki z BTS, którzy elektryzują w tej chwili Las Vegas. Mają tam na stadionie serię występów, 4 wielkie koncerty. Szacuje się, że zjedzie się tam w sumie ponad 250 tysięcy fanów z całego świata. 250 000 ludzi na 4 koncertach. No, absolutne rekordy. Alex Warren nie gromadzi może jeszcze aż takiej publiczności, ale jest na dobrej drodze. Śpiewa dla nas teraz Alex Warren, jego Fever Dream.

0: chcesz zostać raperem i nawijać po angielsku tak jak Gibbs, no to możesz to zrobić tak. Bierzesz kluskę, na przykład taką rozgotowaną kluskę i nawijasz po angielsku, prawda? Hello everybody, versus good beat everybody, feel the heat, listen to RMF Max. Gibbs czeka na wasze wieczorne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. A za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. Wiem, że czekacie na Beauty and the Beat.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

Halo, taki klimat robi Eben. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Jak tam przewietrzone, bo w wielu miejscach w Polsce było dzisiaj naprawdę ciepło. No fajnie, że w maju wieczorowo to tak trochę chłodniej. Łapcie świetną pogodę także we wtorek. A na pobudzenie wieczorowo u Graby Rose i Bruno Mars teraz, za chwilę Bledka.

Belly Dance, kiedy Shakon. No i tutaj w remiksie od Iman Beka, wieczorowo w RMF Max. Dzień się jeszcze nie skończył, jeszcze można poświętować Dzień Piłki Nożnej, chociaż trochę za późno, żeby wyskoczyć na boisko. Dzień Ręcznika, no tak idealnie przed wieczorną toaletą, ale także mamy jeszcze w kalendarzu Dzień Królewny. Naprawdę, jest takie święto. No to pozdrawiam wszystkie królewny, które słuchają o tej porze RMF Max. Wiadomo, królewna jeszcze nie śpi. A czego słuchają królewny? No na pewno Pink Panteres też. Macie naszą królewnę wieczorowo, jej nowość Pink Panteres.

Co noc to Oskar Cyms, który śpiewa w trakcie naszej trasy Lato na Maxa 2026. Relacje sprawdzicie na Instagramie, ale także u nas na rmfmax.pl. Wkrótce kolejne przystanki, a ten najbliższy w Malborku. No i tam na naszej scenie Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój set z hitami z RMF Max. I może też, a ja bym się założył nawet, że na pewno, Ola zmiksuje imprezowe California Love. Dzisiaj jedynka na liście Hot Bands to White i Przyjaciele.

żartem to tytuł, ale zagrany tak na poważnie, naprawdę really. Kori Gajewska wieczorowo w RMF Max. Możecie głosować na polskie hiciory także w poczekalni listy Kobenc rmfmax.pl. A przy okazji polecam temat, bo wróciła ciotka Dobra Rada, która radzi, co daje codzienne jedzenie czosnku. Pisze, jakie są skutki. No pozytywnie działa czosnek na zdrowie. No jest jeszcze jeden skutek, wiadomo, oddech. Ale jakby co, to nie polecam czosnku przed snem, bo później trudno się śpi, bo to wszystko się, prawda, tam kisi, trzeba to przetrawić. Czosnek to tak najlepiej. Podejrzewam do 17, jakby co.

Odkrywamy polską muzykę wieczorowo w RMF Max. Kłódki przed chwilą, Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Uwielbiacie polskie gwiazdy, śledzicie, chodzicie na koncerty. No to brawo wy. Warto czasami wyjść po prostu z domu i przeżyć muzykę na żywo. W szczególności, że okazuje się, że właśnie chodzenie na koncerty generalnie nas uszczęśliwia i może nawet przedłużyć życie. Potwierdzają to badania. No wiadomo, jak wyjdziesz, spotkasz się z przyjaciółmi, posłuchasz ulubionej nuty, może będziesz mieć sieciarki, czujesz się lepiej, może ktoś się wybiera także na imprezy Metznera. Macie go teraz w RMF Max. Kto to?

0: dawna ja, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Obiecuję, że jutro też będzie tak na maksa, przebojowo, wyjątkowo. Życzę wam miłej nocy i zapraszam we wtorek. Nasz wieczór wystartuje o 20:00. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze hiciory w Polsce, najciekawsze nowości, premiery, kawałki, których jeszcze na pewno nie słyszeliście. Jakby co, sprawdzajcie, co się dzieje i głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
3: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
4: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
1: Hit na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława.